0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzeszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Data nie jest przypadkowa. Sierpień to miesiąc abstynencji.
2: Miesiąc sierpień zwraca uwagę w Kościele Polskim na bardzo istotny aspekt wolności, ale nie tej takiej zewnętrznej, o którą walczyły pokolenia Polaków, ale tej wolności wewnętrznej. Z tym brakiem wolności wewnętrznej związana jest niewola. Wyrazem takiej niewoli są wszelkiego rodzaju uzależnienia. W jaki sposób uniknąć tejże niewoli? No właśnie, decydując się na coś, co jest bardzo piękne, niezwykłe, czyli na abstynencję. Ta abstynencja, między innymi, przyczynia się do naszej wolności.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Diecezjalny Marsz Trzeźwości odbędzie się w sobotę pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością.
2: Zaproszeni są wszyscy, dla których bliski jest temat trzeźwości. Uczestniczyć będą abstynenci, którzy w sposób świadomy wybrali tę drogę. W marszu będą uczestniczyć ci, którzy odzyskali wolność, czyli są osobami trzeźwiejącymi. Niektórzy pół roku, niektórzy parę lat. W czasie marszu jest modlitwa, jest śpiew, są świadectwa osób trzeźwiejących, ale są też, to mocno pragnę podkreślić, świadectwa tych, którzy nie mieli nigdy problemu, nie byli dotknięci chorobą, są abstynentami.
1: Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17:30 będzie wymarsz uczestników do kościoła w Skrzyszowie pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Marsz zakończy się nabożeństwem ekspiacyjnym i apelem jasnogórskim. Będzie także możliwość powrotu autobusem do Tarnowa. Kiedyś mszę świętą odprawił tu sam kardynał Karol Wojtyła, przyszły papież. W tym roku również będzie można pomodlić się na Górze Błyszcz w Beskidzie Sądeckim. W niedzielę o 14:00 na ołtarzu polowym będzie msza święta, na którą zapraszają parafia świętego Mikołaja w Tylmanowej, Związek Podhalan oraz Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem. Liczymy, że zgromadzą się tu mieszkańcy, ale także turyści, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan.
3: Hej, wierche piękne, wierche zielone, łańca świętego umilone. Ta przyśpiewka przypomina o tym, ze świąt Jan Paweł Wielki chłodził barz wiela po tych naszych pięknych górach i ty się modlił, szczególnie na Błyszczu, obok Koziorza, kiedy razem z sługą Bożym ksiądz Franciszek Blachnicki zebrali młodzież oazową, co by się tam na Górze Przemienienia spotkać.
1: Po mszy świętej o 14:00 będzie poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich. Ich nie zabraknie także watry. W zabawie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny dobiega końca. Miasteczko modlitewne zgromadziło młode osoby z całej Polski. Spotkanie, takie hasło towarzyszy młodzieży. Uczestnicy miasteczka mają wiele okazji, by się poznać, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami. Kustosz ksiądz Zbigniew Szostak mówi, że miasteczko owocuje w życiu młodych ludzi.
4: Miasteczko jest okazją do spotkania, do refleksji, do tego, żeby zobaczyć siebie, ale też jest takim, można powiedzieć, elementem miasteczka. To jest formacja ludzi, którzy potem przyjeżdżają do zabawy, potem też realizują swoje zawodowe marzenia i plany, ale też widzę, że przyjeżdżają na takie spotkania pomiasteczkowe. Tamtego roku odbyło się takie spotkanie, gdzie byli uczestnicy, którzy mają założone rodziny. Niektórzy mają miasteczkowe rodziny założone, bo znam takich doskonale.
1: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie potrwa do niedzieli. Wtedy też przypada dzień urodzin błogosławionej Karoliny. Będzie tort i wspólna modlitwa. Zmarł świętej pamięci Jan Kos, tata księdza Leszka, proboszcza w Zwierniku. Pogrzeb świętej pamięci Jana odbędzie się w poniedziałek. Uroczystości rozpoczną się o 14:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

kogo jest prosta. Ty także wyzwaniu świata możesz z Bogiem sprostać. Zostaw wszystko to, co cię pogrąża. Od ciebie dziś zależy, którą drogą chcesz podążać. Rzecz prosta, wybieram dzisiaj Pana. Jego słowa chcę rozważać od wieczora aż do rana. Ta sama prawda, nie jakaś samowola. Niech moją wolą będzie zawsze twoja wola. Wiem, tak często w moim życiu zamęt. To dzięki to

żeby być dla niego ważnym. Wcale nie muszę być najmądrzejszy, żeby chciał mnie słuchać. Wcale nie muszę być bez grzechu, żeby chciał ze mną przebywać.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Święty Alfons urodził się w 1693 roku w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Był wszechstronnie uzdolniony, malarz, poeta, muzyk. Mając 17 lat skończył studia, uzyskując doktorat obojgu praw. Po studiach teologicznych został księdzem w 1726 roku. Podjął pracę duszpasterską wśród ludu neapolitańskiego. Głosił misje ludowe i pełnił bezustanną posługę w konfesjonale. Z myślą o tego rodzaju stałej pracy założył Zgromadzenie Zakonne Najświętszego Zbawiciela, redemptorystów. W wieku 66 lat został biskupem. Prowadził surowy tryb życia. Swoje dochody oddawał ubogim. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęt i naczynia z biskupiego domu, aby za to kupić chleb dla głodujących. Po 13 latach pracy biskupiej choroba przykuła go do fotela. Zwolniony z obowiązków ordynariusza, powrócił do swego zakonu, gdzie wiele wycierpiał od współbraci i z powodu własnych skrupułów. Był ekspertem teologii pastoralnej. Napisał ponad 100 książek i rozpraw dotyczących moralności, ascetyki, pobożności i modlitwy. Jego prace zostały przetłumaczone na 61 języków. Zmarł 1 sierpnia 1787 roku. Beatyfikowany w 1816 roku, kanonizowany 23 lata później. Jest patronem adwokatów, spowiedników, teologów. W ikonografii przedstawiony jest w czarnej zakonnej sutannie lub w szatach biskupich.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Pierwszy dzień sierpnia w kalendarzu, pierwsza sobota również miesiąca. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1984 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Jarosz. W 2020 ksiądz Bogusław Zawiślak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Radio Orden Małopolska, Jarden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz Piotr Dymiński.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Obecna msza święta ofiarowana jest za świętej pamięci Teresę Warias w 30. rocznicę śmierci. Przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca w ciszy domu nazaretańskiego. Maria otrzymuje wiadomość z nieba i przyjmuje ją otwartym, ale drżącym sercem. Wychowana w pobożności swojego narodu, nauczyła się słuchania Słowa Bożego i wielbienia Boga nie tylko ustami, ale również sercem. Właśnie jej serce było wypełnione Bogiem i dobrem, stąd lud Boży nazywa je niepokalanym sercem. W takim człowieku chciał zamieszkać Syn Boży i mieć Maryję za matkę. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomaga nam ufnie otwierać się na pragnącego zamieszkać w naszych sercach Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed miłosiernym Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Panie Jezu, odwieczne słowo Ojca, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, zwyciężający swoją łaską wszelki grzech, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, uświęcający nas mocą swojego ducha, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami. Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana Boga naszego. Achikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Ratuj mnie z wodnej głębiny. Niechaj nie porwie mnie nurt wody, niech nie pochłonie mnie głębia, niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: To Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, lecz bał się tłumu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, wyobraźmy sobie taką sytuację. W dużej firmie jeden z pracowników odkrywa, że są fałszowane dokumenty. Wszyscy wiedzą, że to się dzieje, ale milczą. I kiedy on zwraca uwagę przełożonym, słyszy, po co ci to? Lepiej siedź cicho, stracisz pracę. I tak nic nie zmienisz. Mija kilka dni i rzeczywiście, zamiast ukarać winnych, zwalnia się tego, który powiedział prawdę. Tak było 2000 lat temu, a i tak jest dzisiaj. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o śmierci świętego Jana Chrzciciela. On nie był ani politykiem, ani dowódcą wojskowym. Był prorokiem. Jego jedyną bronią było słowo prawdy. I za tą prawdę oddał swoje życie. Mówił Herodowi, nie wolno ci żyć z żoną twojego brata. Nie kierowała nim nienawiść ani chęć poniżenia Heroda, bo Jan kochał Boga i kochał też człowieka. Wiedział, że grzech niszczy człowieka, nawet jeśli jest nim król. I odwrotna sytuacja. Herod znał Jana. Ewangelia mówi, że chętnie go słuchał. Gdzieś tam w głębi serca przecież wiedział, że Jan ma rację. Tylko, że zabrakło mu odwagi, żeby zmienić swoje życie. Ile razy podobnie dzieje się z nami? Sumienie, wyrzuty sumienia. Bo Herod potrafił rozpoznać dobro. Nawet szanował Jana. No jednak bardziej bał się opinii ludzi niż Pana Boga. My też wiemy, co jest dobre, ale boimy się reakcji otoczenia wiele razy. Nie bronimy kolegi wyśmiewanego w pracy czy w klasie. Nie reagujemy na plotki. Nawet czasami lubimy sobie ich posłuchać. Może przeniesiemy dalej. Milczymy wtedy, kiedy ktoś obraża Kościół albo wartości chrześcijańskie. I wtedy myślimy, lepiej się nie odzywać. Po co mieć kłopoty? Święty Jan pokazuje, że prawda ma swoją cenę. Jest taka historia z czasu komunizmu. Pewien ksiądz został wezwany na przesłuchanie i urzędnik mówi, jeżeli przestanie ksiądz mówić o Chrystusie, to będzie miał ksiądz spokojne życie. I wtedy kapłan odpowiedział, spokojne życie nie jest moim celem. Spokojne życie nie jest moim celem. Moim celem jest być wiernym Chrystusowi. Właśnie to jest postawa Jana Chrzciciela. Zwróćmy uwagę też na Herodiadę. Ona nie mogła znieść prawdy. Człowiek, który nie chce się nawrócić, często zaczyna nienawidzić tego, kto przypomina mu o Bożych przykazaniach. Łatwiej usunąć proroka, niż zmienić swoje życie. Czy nie dzieje się podobnie dzisiaj? Popatrzmy, zamiast dyskutować z Ewangelią, to się ją wyśmiewa. Zamiast zastanawiać się nad własnym postępowaniem, to atakuje się Kościół albo tych, którzy przypominają o wartościach. Czy nie jest tak dzisiaj? Jednak najtragiczniejszą postacią tej Ewangelii jest chyba sam Herod. Przegrał dlatego, nie dlatego, że był królem. Przegrał dlatego, że był niewolnikiem. Paradoks. Był niewolnikiem swojej pychy. Niewolnikiem opinii tych gości zaproszonych na ucztę. Niewolnikiem złożonej obietnicy. Niewolnikiem własnego grzechu. Popatrzcie, można nosić koronę na głowie, a być niewolnikiem. Można być prostym człowiekiem i być naprawdę wolnym. Jeden z filozofów powiedział kiedyś, że największą niewolą jest nie móc powiedzieć nie własnym zachciankom. Człowiek naprawdę wolny będzie potrafił zawsze odmówić sobie zła. Więc warto zatem zadać dzisiaj pytanie, kto rządzi moim życiem? Chrystus czy opinia ludzi? Sumienie czy wygoda? Ewangelia czy moda? Niech święty Jan Chrzciciel wyprasza nam odwagę, żebyśmy byli takimi wiernymi świadkami Chrystusa w naszych rodzinach, miejscach pracy, w szkołach, w środowiskach, gdzie żyjemy. Bo prawda może kosztować, ale tylko ona prowadzi nas do takiej prawdziwej wolności i do życia wiecznego. Amen. Bogu Ojcu, który na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa zachował Maryję od skazy grzechu pierworodnego, przedstawmy nasze prośby wołając, przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie.
2: Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za chrześcijan, aby bez lęku i uprzedzeń naśladowali przykład Maryi Panny, która zawsze prowadzi człowieka na spotkanie ze swoim Synem. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przywódców państw i narodów, aby ich serca były wypełnione pokojem i gotowością do służby wszystkim ludziom. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny, aby pielęgnowały nabożeństwo do Matki Bożej i doświadczały jej pomocy w budowaniu życia pełnego wiary, pokoju i miłości. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za czcicieli niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, aby przez rozmnażanie tajemnic życia Syna Bożego i Jego Matki doświadczali przemiany serc i byli apostołami dobra między ludźmi. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych czcicieli niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny i za naszych bliskich zmarłych wraz z polecaną w tej mszy świętej Teresą, aby zostali obmyci z wszelkich grzechów i mogli uwielbiać w niebie Boga wraz z Maryją i świętymi. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj obecnych i za naszą wspólnotę, abyśmy wpatrując się w niepokalane serce Maryi, pragnęli życia z czystym sercem, zawsze gotowi na spotkanie z Bogiem. Przez przyczynę niepokalanie poczętej wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże Ojcze, Ty złożyłeś w niepokalanym sercu Maryi największe dary. Przyjmij prośby płynące z naszych pokornych serc i nas wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie w ofierze, Tobie dzisiaj.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i udziel nam

za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

I wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Teresie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Alfonsem Liguori i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

naszego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszystko.

Twojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.

0: Eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno Naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku Chwalebny, Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pociecho Migrantów, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo W Niebo Wzięta, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu niepokalanemu sercu. O przedobra Matko, niech serce Twoje stoi na straży serc naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach. O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych. Strzeż ich, o Maryjo, i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją chlebem życia. Pomóż nam, o Maryjo, wykonać te postanowienia. Przyjmij to poświęcenie nasze. Wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen. Pod Twoją obronę,
1: Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza.

0: Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie z martwych wstali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

Była to transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej już Kaplerznej w Tarnowie na Burku. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Dymiński.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: A dziś zapowiada nam się piękny dzień, słoneczny, ale bardzo gorący i maksymalnie w ciągu dnia na termometrach w cieniu 36 stopni. Już teraz o poranku jest bardzo ciepło. W niektórych miejscach termometr wskazuje już nawet 25 stopni. Kolejne dni również upalne, niedziela 30 stopni, poniedziałek 34, a wtorek znów 37, środa 38.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Pierwszy dzień sierpnia w kalendarzu słonecznym, początek sierpnia bardzo gorące nam się zapowiada i kolejne dni sierpnia również gorące. Ciepło w nocy temperatura będzie wynosiła nawet 20-22 stopnie, tak więc te noce również gorące, ale najcieplej, najładniej na południu Polski, tutaj najwięcej słońca na północy. Polskie morze, no niestety teraz o poranku jeszcze pochmurne, no i nie aż tak gorące jak u nas. No mam nadzieję, że też się tam pogoda zmieni i też będą mogli się cieszyć tą ładną aurą. No to jeszcze zobaczmy sobie a propos pierwszego dnia sierpnia do naszego kalendarza i zobaczmy, jak ten dzień wygląda. 213 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 29 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 46 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 17 minut. Zachód słońca, bo już słoneczko nam dawno wstało o 4:57. Zachód to godzina 20:27.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31.

0: Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
1: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
1: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Po reklamie.

0: Aloe Flamingom. No i pytanie, gdzie ten letni wiatr nas poniesie? Idealna pogoda, weekend, sobota rozpoczęta, słoneczna sobota, gorąca sobota. A propos właśnie, gdzie nas poniesie ten wiatr, na chwilę wyskoczmy do Barcelony. A propos wiadomości sportowych, które już za chwilę na antenie Radia Rdn Małopolska. No i Barcelona ma nowego piłkarza i oficjalny komunikat już się pojawił. Poinformowała FC Barcelona, że nowym zawodnikiem został Jesse Bissivu, belgijski zawodnik, który właśnie przeniósł się do Dumy Katalonii na zasadzie transferu definitywnego i podpisał z klubem umowę do 2031 roku. Tak więc nowy zawodnik. No i pytanie, jak sobie poradzi? Czy zagra jeszcze z któryś meczy? Jest szansa, że zagra w tym właśnie sezonie 2026-2027, jak mówią tu przedstawiciele klubu. Co w sporcie jeszcze ciekawego się wydarzyło? No to sprawdzamy ten nasz sport lokalny. Kwadrans nam został do 8:00.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Dziś rano siatkarska reprezentacja Polski zagra finał Ligi Narodów. W chińskim Ningbo zmierzymy się ze Słowenią, a spotkanie rozpocznie się o 9:00.
3: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
2: Mówił Tomasz Fornal. W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. Wcześniej Polacy pokonali w Ningbo Ukrainę 3-1. Teraz piłka nożna. Rozpoczęli od wygranej z Ruchem Chorzów. Teraz spróbują powalczyć w meczu wyjazdowym. Dziś o 15:30 na boisko wyjdą pierwszoligowi piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza. Rywalem Słoni będzie Pogoń Siedlce. Przed tym meczem zespół z Niecieczy ma na koncie 3 punkty. Gospodarze dzisiejszej potyczki 1. Sandecja Nowy Sącz zagra drugi mecz w nowym sezonie drugiej ligi i ponownie u siebie. W niedzielę rywalem biało-czarnych będzie Chojniczanka Chojnice. Po pierwszej kolejce był niedosyt. Po remisie 0-0 z Hutnikiem Kraków.
4: Ciężko pracowaliśmy w okresie przygotowawczym. Chcieliśmy bardzo dobrze się pokazać i może coś właśnie przez to sobie troszkę za dużą presję po prostu narzuciliśmy, zamiast być na boisku sobą. Nie byliśmy, uważam, w 100%.
2: Mówił pomocnik Sandecji Patryk Kieliś. Natomiast trener Rafał Smalec dodał, że ważny będzie optymalny wybór wyjściowego składu na mecz z Chojniczanką.
5: I następnie dokonać takich zmian, które albo utrzymają jakość gry, jeżeli ona będzie wysoka, albo jeszcze bardziej ją podniosą, jeżeli ona będzie potrzebowała tego, więc to jest wiele składowych. Do tego dochodzi przeciwnik, który też przyjeżdża ze swoim planem na mecz. My mamy plan, my trenowaliśmy pod kątem tego, jak będziemy chcieli na tym boisku funkcjonować, ale przyjeżdża przeciwnik, który również ma plan i to jest w każdym meczu i potem zaczyna się z pierwszych gwizdek sędziego i zaczyna się weryfikacja. Twój plan versus plan przeciwnika, reakcja, pojedynki, mecz.
2: A ten rozpocznie się jutro o 19:10 na stadionie w Nowym Sączu. I jeszcze jedna informacja ze świata piłki nożnej. Unia Tarnów zakończyła okres przygotowawczy przed rozpoczęciem nowego sezonu w piłkarskiej czwartej lidze. W ostatnim meczu kontrolnym biało-niebiescy przegrali na wyjeździe z rezerwami BrookBet Termaliki Nieciecza 1-2. Gola dla jaskółek zdobył zawodnik testowany. Unia rozpocznie sezon już w czwartek wyjazdowym starciem z Popradem Muszyna na początek o 19:30. A BrookBet Termalika równo za tydzień podejmie w pierwszej kolejce czwartej ligi Dalin Myślenice.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

5 minut nam zostało tylko do wiadomości, punktualnie o godzinie 8 wiadomości. I temat numer jeden dziś wśród Polaków w całej Polsce, ale też wśród Polonii, bo przecież pierwszy dzień sierpnia 1944 rok, godzina W, a dokładnie godzina 17. Właśnie wtedy wybuchło powstanie warszawskie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Dziś o 17. w całej Polsce zatrzyma się czas na znak pamięci o bohaterskich i walecznych powstańcach.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go 2 razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
6: Po 28 latach zapadł wyrok w sprawie Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Graffiti, zniszczone chodniki i zarośla, planty przy tarnowskim dworcu PKP czeka remont. Pomodlą się na różańcu w intencji trzeźwości. Jutro w Kamionce Wielkiej koło Nowego Sącza odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział m.in. trzeźwiejący alkoholicy. A na koniec prognoza pogody i ostrzeżenia przed upałem. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Po niemal 28 latach od zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Wyrok, który zapadł, jest nieprawomocny. Proces trwał 8 lat i rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Śledztwo w sprawie zabójstwa nastolatki zostało wznowione po blisko 2 dekadach od tragicznych wydarzeń, do których doszło w 1998 roku. Sąd, uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie wskazać sprawców zbrodni. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokurator postawił zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i żądał dla niego kary dożywotniego więzienia, a dla jego ojca, który zdaniem prokuratora pomagał w zbrodni, 25 lat więzienia. Sprawa Iwony Cygan przez lata budziła ogromne emocje i była przedmiotem licznych spekulacji. To jedna z najbardziej tajemniczych i najdłużej wyjaśnianych zbrodni w Polsce. Podczas ogłaszania wyroku zasłabł ojciec zamordowanej 17-latki. Na miejscu konieczna była pomoc medyczna. To miejsce od dawna czeka na modernizację. Uszkodzone chodniki, zarośla i okalające mury z graffiti nie zachęcają do spacerów po plantach Jakubowskiego w Tarnowie. Park w pobliżu Kościoła Księży Misjonarzy stał się skrótem podróżnych na dworzec kolejowy, ale jest też popularnym miejscem spotkań młodzieży. Władze miasta planują renowację plant i liczą na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, są już konkretne pomysły na rewitalizację tego miejsca. W planach jest powstanie nowej alejki, która pozwoli na jeszcze szybsze dotarcie do dworca PKP.
7: Drzewa będą poddane ocenie fitosanitarnej. Alejki zostaną zrewitalizowane, zostanie uzupełnione oświetlenie, zostanie też zrewitalizowany mur oporowy w tamtym terenie. Będziemy mieli też kwestie związane z montażem nawodnienia tego parku, czyli takie kwestie hydrologiczne. Zaprojektowana została nowa aleja, która będzie takim skrótem, łącznikiem z dworcem PKP.
6: Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznaje, że na plantach Jakubowskiego zostały także wskazane drzewa do wycinki. Ta ocena ma być powtórzona.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Pomodlą się na różańcu w intencji trzeźwości. Jutro po raz 12 w przysiłku Żakówka w Kamionce Wielkiej odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział m.in. trzeźwiejący alkoholicy. Modlitwie będzie przewodniczyć ojciec Paweł Berwecki, jezuita jezuita z Zakopanego, mówi Jerzy Toborek z grupy wsparcia Pokora przy parafii w Kamionce Wielkiej.
0: Rok w rok mamy osobę, która jest w stanie nam przekazać swoje, no podzielić się swoim doświadczeniem i wspólnie nam tą drogę do ołtarza na szczycie dojść właśnie w takiej głębokiej modlitwie. To spotkanie odbędzie się w Kamionce Wielkiej na ścieżkach różańcowych. Jest to niesamowite wydarzenie.
6: Organizatorzy zapraszają do udziału osoby trzeźwiejące i wszystkich, którzy chcą się modlić w tej intencji. Początek jutro o 16:15. Grupa Wsparcia Pokora spotyka się raz w tygodniu na terenie parafii w Kamionce Wielkiej w każdy czwartek o 18:30 w sali na plebanii. Spotkania są otwarte dla każdego, kto zechce podjąć walkę z alkoholizmem. Tymczasem z Tarnowa wyruszy dzisiaj diecezjalny Marsz Trzeźwości. Trasa prowadzi do Skrzeszowa. Ich pierogi podbijają podniebienia. Panie z koła gospodyń wiejskich u źródła w Słonej są bohaterkami kolejnej odsłony audycji Strażniczki Małopolskich Smaków. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu pierogi często gościły na stołach, dziś z powodu braku czasu stały się prawdziwym rarytasem. Numerem jeden w Słonej są tradycyjne pierogi ruskie, które gospodynie postanowiły nieco zmodyfikować. Tak powstały słynne pierogi chłopskie.
9: Mężczyźni, jak wiadomo, wolą bardziej jedzenie takie sycące. Dlatego nasze panie wzbogaciły formułę pierogów ruskich i nazwałyśmy je pierogi chłopskie.
10: No dobrze, ale wzbogaciły to co? Co dodałyście? Albo czego ujęły? Nie, no dodałyście. Co dodałyście?
11: Dodałyśmy.
10: Nic nie ujęłyście.
9: Dokładnie nie.
10: Czyli ruskie to podstawowe jest ser.
11: Ziemniak, ziemniak, cebula.
10: I co do tego jeszcze? Dorzuciłyście, że...
11: Dorzuciłyśmy podgarle, pietruszkę.
12: I jeszcze coś takiego.
9: Składnik od siebie.
10: Ale to możemy zdradzić składnik od siebie?
12: Nie. Przyprawy nie zdradzamy, bo mają wyjątkowy smak.
9: Wygrałyśmy też kilka konkursów tymi pierogami. Nasi panowie już innych pierogów nie jedzą i też stali bywalcy naszych stoisk podczas dożynek, podczas święta fasoli w Zakliczynie, wiedzą na jakie pierogi idą.
6: O kulinarnych tradycjach regionu opowiadały na antenie RDN przewodnicząca koła Monika Kulak, Irena Jaszczur z zarządu oraz kronikarz Barbara Galas-Czerwiec, z którymi rozmawiał Paweł Mleczko. Dumą koła jest także barszcz biały na serwatce z jajkiem i kiełbasą. Przepis na tę regionalną potrawę będzie można usłyszeć w dzisiejszej audycji już o 9:10. Gorąco we wschodniej, południowej i centralnej Polsce, chłodniej na północy i zachodzie. Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami i burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś i jutro upałom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze z porywistym wiatrem osiągającym prędkość do 90 km na godzinę, mówi synoptyk z IMGW Kamil Walczek.
13: We wschodniej, południowej i centralnej części kraju nadal będzie upalnie. Temperatura maksymalna będzie osiągać do 33 stopni, natomiast na krańcach południowo-wschodnich nawet do 36-37 stopni Celsjusza. Chłodniej na północy i zachodzie od 23 do 28 stopni.
6: Upały prognozowane są do połowy przyszłego tygodnia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Słonecznie, niebo błękitnym w całej Małopolsce, region Tarnowski na Sądecczyźnie. Jeżeli ktoś się zastanawia, może w góry? Dlaczego nie? Proszę bardzo, zaglądnijmy na chwilę, zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje w Krynicy. Deptak jeszcze puściutki, ale słoneczko już wszystkich budzi. No i przede wszystkim błękit nieba wita wszystkich turystów. Dziś bardzo gorąco, 36-37 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dopiero 8 minut po godzinie 8, a już tutaj nasz radiowy termometr wskazuje prawie 28 stopni. Przypominam, dziś w ciągu dnia to 36-38. Jutro troszeczkę chłodniej, bo temperatura spadnie do 30 stopni, ale poniedziałek, wtorek, środa znów powyżej 30 i wtorek, środa to nawet 38 stopni. Gorące noce też przed nami. W nocy temperatura od 20 do 22 stopni i te wysokie temperatury w przyszłym tygodniu nam się będą utrzymywać. Teraz o poranku na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Roxy Music. A za chwilę zaglądniemy do kultury i sprawdzimy, co tam ciekawego się dzieje, jak spędzić ten dzisiejszy dzień. A jeszcze spoglądnę sobie nad Polskie Morze, bo to też taki temat bardzo emocjonujący dla tych wszystkich, którzy wybierają się tam albo już odpoczywają, bo przecież tutaj Polacy się dzielą, że jedni jadą nad Polskie Morze, drudzy jadą w góry. W górach wiemy, że słonecznie, ładna pogoda, a nad Polskim Morze, no niestety, chmury. Przejaśnienia niewielkie, no ale te chmury dominują, tak więc wydaje mi się, że ten kierunek tylko jeden. Południe to najlepszy kierunek. Avalon, Roxy Music.

0: 1944, 82 lata temu dokładnie. Największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej się wydarzył. W archiwum Polskiego Radia zachowały się liczne wspomnienia powstańców warszawskich właśnie dotyczących pierwszych dni walk, emocji, jakie im wtedy towarzyszyło oraz tego, jak wyglądała stolica w momencie rozpoczęcia zrywu. A powstanie warszawskie wybuchło w związku ze zbliżającą się do stolicy ze wschodu Armią Czerwoną. Latem 1944 roku przez Warszawę wycofywały się rozbite przez Sowietów oddziały niemieckie, a Zawisły coraz wyraźniej słychać już było zbliżające się właśnie front. Atmosfera w stolicy wrzała, jednak głównym celem zrywu miało być nie zemsta na Niemcach, a powitanie Sowietów wyzwolonej w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz wojska. Armia Krajowa nie miała jednak wystarczających sił, aby samodzielnie pokonać wojska niemieckie i utrzymać miasto. Powstanie musiało więc rozpocząć się wtedy, gdy Armia Czerwona rozpocznie szturm na miasto. Wcześniej od miesięcy trwały przygotowania do walk, w trakcie których gromadzono broń oraz zapasy. O kreatywności warszawiaków związanej z przygotowaniami do powstania oraz niewystarczającej ilości broni, tak w 1983 roku mówił nieżyjący już Aleksander Horodyski, pseudonim Hermes.
1: Jeden z kolegów kilka granatów produkcji konspiracyjnej, tak zwanych Filipinek, przyniósł w dużym arbuzie. Wielki taki owoc wielkości dużego globusa taszczył pod pachą z wysiłkiem, jakby taszczył worek kartofli. To są te śmieszne momenty, które dzisiaj się opowiada jako anegdoty. Tu już mówimy o broni, to broni było niewiele. Na przykład w naszym batalionie wieczorem 1 sierpnia było tylko około 10, może 12 pistoletów maszynowych.
0: Pierwsza mobilizacja sił do powstania miała miejsce jeszcze 27 lipca, która już tego samego dnia została odwołana. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu walk podjęto 30, natomiast 1 lipca podczas narady w mieszkaniu przy ulicy Pańskiej pod tym, gdy dowództwo Armii Krajowej otrzymało informację o zauważeniu sowieckich czołgów właśnie już na Pradze. A dziś wiemy, że była to fałszywa informacja. Wówczas jednak dowódca Armii Krajowej, generał Tadeusz Bur-Komorowski, zdecydował o rozpoczęciu zrywu kolejnego dnia, czyli 1 sierpnia o godzinie 17 i łącznicy ruszyli już w miasto. Sanitariuszka Anna Kłobukowska-Dyrlacz, pseudonim Krystyna, która zmarła w 2011 roku, tak właśnie wspominała sam moment wyjścia do powstania warszawskiego.
2: Nie bardzo miałam się w co tak przebrać. Pamiętam, że miałam malutko taką rodzaj furażereczki. Bluzka sportowa, spódnica sportowa, paseczek. Niestety pantofli nie miałam uczciwych, bo miałam sportowe pantofelki, ale takie raczej pół na takim koturnie, na sznurku, więc wyglądałam jakbym szła na wycieczkę, a nie do boju. Torba załadowana, kanapka z boku, jakieś książeczko na małżeństwa w drugą kieszeneczkę boczną. Włosy były krótkie, żeby było wygodnie, więc jeszcze małe przyczesanie włosów. Rozejrzałam się po domu, zamknęłam pięknie drzwi, no i wyleciałam jak z procy.
0: Do powstania z bronią w ręku stanęli inni ludzie w różnym wieku. Pomóc chcieli również ci najmłodsi. A 1 sierpnia 1944 roku tutaj stanęło 1 sierpnia 45 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji oraz zaopatrzenia, a bez wystarczającego wsparcia od Zachodu, aliantów oraz przybierności Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walki. Godzina W, godzina 17. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Przypominam, Dzień Pamięci Warszawy dziś w kalendarzu. Pierwszy dzień sierpnia. No i wracając do tamtych wydarzeń, muzycznie teraz o tamtych wydarzeniach opowie zespół Lao Tse, który wydał wyjątkową płytę 1944. Płyta, która opisuje, no właśnie, tutaj to powstanie warszawskie, no można powiedzieć godzina po godzinie. I tu utwory, które nawiązują do tego czasu, do tamtej sytuacji, do tamtych ludzi. Lao Tse, teraz utwór Godzina W.

0: Godzina na W i zespół Lao Tse. Wyjątkowa płyta, płyta Powstanie Warszawskie 1944. Zachęcam do przesłuchania wszystkich utworów, bo to utwory, które opisują tamten czas, tamtych ludzi, tamte wydarzenia. To była Godzina W, mamy Czerniaków, mamy Barykadę, Kanały, Przebicie do Śródmieścia, Stare Miasto, Zrzuty, czy no, ostatni ten utwór, Koniec. A wszystko zaczyna się od Przed Burzą, czyli 39. Wyjątkowy album, wyjątkowe piosenki, nie tylko na dzisiejszy dzień, ale na każdy dzień sierpniowy, aby przypomnieć sobie właśnie tamten czas i tamte chwile. Przypominamy dziś pierwszy dzień sierpnia. Mamy w kalendarzu Dzień Pamięci Warszawy, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, właśnie 1 sierpnia 1944 roku, 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim i w całej Polsce dziś o 17 zatrzyma się czas. A propos czasu, 22 minuty mamy po godzinie 8. Co jeszcze dziś nas czeka 1 sierpnia, to sprawdźmy. Czas na wydarzenia kulturalne na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Jutro do kin wchodzi film pod tytułem Odzyskany w reżyserii tarnowskiego aktora Marcina Kwaśnego. Film będzie można obejrzeć w wybranych kinach, m.in. w Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie czy w Gdańsku.
3: To film, który porusza trudne relacje ojca i syna, kwestie wybaczenia utraconego dzieciństwa i naprawy relacji. Film, który myślę będzie poruszał w was najgłębsze struny i film, który myślę też daje nadzieję nam wszystkim na to, że te przeszkody, które są w życiu, mogą stać się drogą, mogą stać się impulsem do rozwoju.
2: Mówi reżyser Marcin Kwaśny. Oficjalna premiera kinowa jest zaplanowana na 14 sierpnia. Seans filmu będzie także w ramach 4. Festiwalu Tarnowianie 16 września o 18 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Gośćmi Łukasza Maciejewskiego będą reżyser Marcin Kwaśny, a także odtwórcy głównych ról Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz. Tarnów pamięta o tych, którzy podejmowali heroiczną walkę o wolność. Dziś mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Tarnowie kwadrans przed godziną W, czyli o 16.45, mieszkańcy regionu spotkają się na Placu Sobieskiego i oddadzą hołd poległym. Przyjść może każdy. Z kolei o 18.45 w Tarnowie w Ogrodzie Sensorycznym zaplanowano powstanie pokoleń.
4: Wspólnie wieczorem spotkać się i śpiewać. Śpiewać się piosenki, pieśni z czasu Powstania Warszawskiego. Te, które towarzyszyły powstańcom. Te, które powstawały w czasie Powstania Warszawskiego. Bo i Pałacyk Michla, i Warszawskie Dzieci, Marsz Mokotowa, to wszystko są utwory, które były pisane gdzieś wieczorami, gdzieś w przerwie między kolejną walką. I one mają dodatkowo przez to też taki wymiar bardzo dramatyczny i bardzo ważny.
2: Mówi radny dla Piaskówka Mirosław Biedroń. O oprawę muzyczną zadbają członkowie Solski Chór. Rozdawane będą również biało-czerwone flagi. Przed wspólnym śpiewaniem od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA będzie czynna strefa zajęć edukacyjnych Powstańcem Być. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać przypinki z motywami historycznymi oraz breloki z symbolem Polski walczącej. W Żabnie o 17 dziś będą śpiewać niezakazane piosenki. Tak rozpoczną się dni Żabna, które potrwają do jutra. W niedzielę o 19 na scenie wystąpią Ania Rusowicz i Maja Sadowska. Gwiazdą wieczoru o 20.30 będzie Andrzej Piaseczny.
5: Albo

0: Dniem żadna patronuje Radio RDN Małopolska. Film Pod gwiazdami dziś będzie można zobaczyć w Tarnowie na osiedlu Koszyckim. Wygodne radiowe leżaczki rozłożymy na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego, gdzie o 20.30 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. W niedzielę 2 sierpnia zaparkujemy w Rzezawie na boisku Gostir. O 20.30 będzie można obejrzeć filmy także Asterix i Obelix. Dodatkowo Stowarzyszenie Aktywni Razem zapewnił poczęstunek. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. Mezo i zespół Fil będą gwiazdami tegorocznego festiwalu Miodu, Śliwki i Sera w Laskowej. Atrakcje na stadionie Laskowi czekają na Was dziś od 15 i jutro od 13.30. Dziś w programie m.in. turniej wsi, półmaraton Cross Laskowa, koncert orkiestry Dętych z Laskowej i występ zespołu Pogwizdani zaplanowany na godzinę 19. W niedzielę nie zabraknie również występów lokalnych muzyków, m.in. Lachowskiej Wiary. Ponadto o 18 zarapuje Mezo, a o 20.30 wystąpi zespół Fil. Podczas festiwalu Miodu, Śliwki i Sera w Laskowej będzie można kupić produkty regionalne. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. W te wakacje będzie można dowiedzieć się, jak wygląda życie nietoperzy w regionie sądeckim. W Wojkowej aż do końca sierpnia odbywają się cotygodniowe spotkania prowadzone przez Zuzannę Długosz, babę z gór, która jest przewodnikiem beskidzkim. Właśnie w tej miejscowości, na terenie gminy Muszyna, przebywa podkowiec mały, czyli typowy gatunek nietoperza, który żyje przede wszystkim w górskich terenach. Zwierzęta mieszkają tu na poddaszu drewnianej zabytkowej cerkwi pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana.
1: We wtorkowe wieczory wakacyjne możemy zajrzeć najpierw do zabytkowej, przepięknej świątyni poza utartym szlakiem turystycznym, a potem wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym. Finałem jest obserwacja nocnych wylotów, a więc rzeczywiście to wtorkowe popołudnie, ten wieczór właściwie będzie taki mocno sensoryczny i mocno odprężający, bo w wielkiej ciszy i spokoju tego miejsca się odbywa.
0: Dodajmy, że aktualnie dawna cerkiew Łemkowska utrzymana jest jako kościół filialny parafii świętego Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. Budynek jest częścią małopolskiego szlaku architektury drewnianej. W sierpniu spotkania rozpoczynają się o 19.00. Nie tylko z serem czy mięsem, ale też z warzywami, ziołami, a nawet tropikalne. Gmina Dębica stała się stolicą pieroga. Do Pustkowa od lat przybywają miłośnicy tego kojarzonego z Polską dania. Wójt Adam Pieniążek przyznaje, że panie i panowie z kół gospodyń wiejskich, przygotowując potrawę, puszczają wodze wyobraźni.
2: Z suszonymi pomidorami, z dzikiem, trzostkiem niedźwiedzim, takie fantazyjne, z owocami tropikalnymi. No naprawdę fantazja naszych pań i panów z KGW, była niesamowita w ubiegłym roku, aż się boję, co będzie w tym roku. Plus do tego różne kolory, od czarnych, zielonych, niebieskich, no i przede wszystkim smak, bo to chodzi.
0: Podczas zeszłorocznej edycji było ponad 200 rodzajów pierogów. Święto pieroga w Pustkowie odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia na placu przy Orliku, początek o 15.30. Na koniec jeszcze zaproszenie na Tarnowski Rynek na miejską potańcówkę. W rytm muzyki będzie można zatańczyć tu już jutro od godziny 19 do 22. Udział jest bezpłatny, każdy może dołączyć do imprezy. Potańcówki odbędą się w sierpniu łącznie 5-krotnie, 2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia.
3: To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna EMUS, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Weekend, wakacje, ci, którzy wypoczywają w górach, no zadowoleniem, niebo błękitne, słoneczko, ale nie tylko tam, praktycznie w całej Małopolsce słońce nam świeci, wysokie temperatury i będą jeszcze wyższe. Dziś tego słońca nam nie zabraknie, a w ciągu dnia będzie naprawdę bardzo gorąco, żar będzie lał się z nieba, 36, nawet 37 stopni w ciągu dnia, mamy już prawie 30
1: pięknego
4: stopni.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
4: Tego słońca na pewno nie zabraknie na południu naszego kraju. Południe słoneczne, bezchmurne, natomiast na północy, no niestety, chmury się przemieszczają i te chmury przemieszczają się z północnego zachodu na północny wschód i ta część północna kraju troszeczkę z zachmurzeniem i przejaśnienia co jakiś czas występują, ale niestety te chmury w ciągu dnia mogą tam dominować. 25 minut nam zostało do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

Trwa do nas przed godziną 9:00. Przenieśmy się na chwilę do Nowego Sącza. W Nowym Sączu, a propos temperatury, od wczoraj to był gorący wieczór, gorąca noc i przed nami kolejne gorące wieczory, gorące noce. Wyjątkowo, bo tam festiwal piękna w Nowym Sączu trwa. Wczoraj, przypomnę, finał konkursu Miss Supernational 2026. No, były zakusy, żeby tą Miss Supernational została Polka Oliwia Mikulska, no ale niestety nie udało się, nie weszła do ścisłej czołowej piątki, ale otrzymała tytuł Miss Supernational Europy. Przypomnę, Oliwia Mikulska. A kto został Miss Supernational 2026? Otóż zwyciężyła Miss Filipin. Jak wygląda Miss Filipin? No to wystarczy zaglądnąć do mediów społecznościowych i zobaczą Państwo przepiękną kobietę, a dokładnie Miss Filipin. I a propos tego piękna, no to piękno jeszcze będzie królować w Nowym Sączu. Ten festiwal piękna, on cały czas trwa. Dziś w sobotę wybory Mistera Supernational 2026, natomiast w niedzielę wybory Miss Polski 2026. No i pytanie, kto zdobędzie tą koronę, ale na odpowiedź będziemy musieli poczekać w wypadku pań, dokładnie Miss Polski, do niedzieli.

Weekend wakacje. No jak weekend wakacje, to też nie tylko my zwiedzamy, ale my też im smakujemy różnych potraw, no bo to też wydaje mi się taka podstawa wakacyjnych naszych wypadów, żeby spróbować tą lokalną kuchnię. No ci, którzy nie wyjadą, to lokalnie będą na przykład dziś grillować, bo przecież ładna pogoda w ciągu dnia, dziś i jutro, to możemy sobie pogrillować, a przy okazji użyć dużą ilość musztardy, ponieważ dziś w kalendarzu też tutaj mamy dzień musztardy, tak więc w środku lata, w środku wakacji ta musztarda na pewno na niejednym grillu króluje. No i a propos tych dań, tych potraw, szczególnie potraw lokalnych, to przypominam, że po godzinie 9 o tych lokalnych potrawach będą mówiły z pani z koła gospodyń wiejskich w Słonej, a dokładnie o jakich potrawach, no to musicie nas słuchać uważnie po godzinie 9, czyli w wakacje właśnie po 9. Koła gospodyń wiejskich mówią o tych smakach i o przepisach. A przede wszystkim mówimy o strażniczkach małopolskich smaków, czyli jak zadbać o te przepisy, o te potrawy, które kiedyś królowały na naszych stołach, teraz troszeczkę może zapomniane. No i jak przypomnieć, a przede wszystkim jak pielęgnować i jak przekazywać tą tradycję ku gospodyń wiejskich tutaj w tej strefie kulinarnej, w tej strefie gotowania, jak przekazywać te smaki kolejnym pokoleniom. O tym właśnie będziemy rozmawiali po godzinie 9. Tak więc zapraszam serdecznie dziś koło gospodyń wiejskich u źródła w Słonej o 9:10.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na stadionie w Bożencinie Borku na scenie absolutne gwiazdy.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Po reklamie.
5: Tarnów odda hołd powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica. W poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Budowa domu w Szczerym Polu w Gręboszowie to już nie przejdzie, o tym w tych wiadomościach. A na koniec przeniesiemy się do podtarnowskiej zabawy. Jutro urodziny błogosławionej Karoliny z udziałem młodych z całej Polski. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Pałacyk Michla, Warszawskie Dzieci czy Marsz Mokotowa, te pieśni ponownie wybrzmią w Tarnowie. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy miasta oddadzą hołd bohaterom, którzy w 1944 roku podjęli heroiczną walkę o wolność. Obchody rozpoczną się dzisiaj o 16.45 na Placu Sobieskiego w Tarnowie, gdzie mieszkańcy wspólnie uczczą pamięć żołnierzy Armii Krajowej i cywilów poległych podczas 63 dni powstania. Powstańczych walk. Wieczorem o 18.45 w Ogrodzie Sensorycznym odbędzie się Powstanie Pokoleń. Uczestnicy zaśpiewają utwory, które towarzyszyły powstańcom w walce o Warszawę. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbają członkowie Solskiego Chóru, a na uczestników będą czekać biało-czerwone flagi. Wcześniej od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA działać będzie strefa edukacyjna Powstańcem Być. Każdy będzie mógł przygotować przypinki z historycznymi motywami oraz breloki z symbolem Polski walczącej. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Przez 63 dni słabo uzbrojeni powstańcy samotnie walczyli z niemieckim okupantem. W walkach zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz nawet 180 tysięcy cywilów. Ratownicy Topr ostrzegają przed skutkami upałów w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
6: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura. Trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
5: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownik Topr Rafał Kubacki mówi, że na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki. Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 3 lata. Projekt obejmuje budowę około 3-kilometrowego odcinka nowej drogi wojewódzkiej, który połączy ulicę Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. W ramach inwestycji powstanie most na rzece Dunajec o długości 526 metrów. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 226 milionów złotych. Sama budowa drogi i mostu ma kosztować ponad 179 milionów. Inwestycje zrealizuje konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy. Koniec z dowolną zabudową na każdej działce. Gmina Gręboszów przyjęła plan ogólny, który określa, gdzie w przyszłości będą mogły powstawać domy, a gdzie firmy czy inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Nowe przepisy oznaczają, że budowa domu czy budynku gospodarczego nie będzie już tak prosta jak dotychczas. Podczas ostatniej sesji radni uchwalili dokument, który od tego roku zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak tłumaczy wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, plan ogólny wyznacza strefy mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne i tereny zielone, a wszystkie przyszłe miejscowe plany zagospodarowania będą musiały być z nim zgodne.
4: Krótko mówiąc, w szarych polach, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wybudować dom, no to nie przejdzie. Strefy mieszkaniowe są wyznaczone tak naprawdę odgórnie, więc na pewno będą tutaj te ograniczenia, że no teraz nie każda działka niestety nawet będzie mogła być zabudowana taką zabudową zagrodową wiejską. Mieszkańcy oczywiście też się zabezpieczali, bo szeroko tą informację przekazywaliśmy, że trwają konsultacje, jesteśmy w trakcie uchwalania tego planu, więc jeszcze na starych zasadach bardzo dużo mieszkańców pobrało WZ-ki tak zwane, gdzie jeszcze mają możliwość, powiedzmy w przyszłości, przez kilka lat wybudowania tam takiego miejsca.
5: Nowy plan ma jednak nie tylko ograniczać, ale także chronić mieszkańców przed inwestycjami, które często budzą sprzeciw lokalnych społeczności. Chodzi m.in. o duże zakłady przemysłowe, fermy hodowlane czy farmy fotowoltaiczne. Jak dodaje wójt, temat farm wiatrowych, o których ostatnio było głośno w tej gminie, praktycznie przestał istnieć. Jeszcze niedawno do gminy zgłaszały się firmy zainteresowane budową turbin, jednak przeszkodą okazały się uwarunkowania związane z wojskowym korytarzem powietrznym przebiegającym nad tym terenem. Są pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Władze województwa małopolskiego przekazały w Nowym Sączu promesy na ten cel na ręce 25 wójtów i burmistrzów z tego regionu. Pieniądze pomogą mieszkańcom, do których nie da się doprowadzić tradycyjnej sieci kanalizacyjnej. Ponad 32 miliony złotych trafiło do samorządów m.in. z powiatów Nowosądeckiego, Gorlickiego i Limanowskiego. 1,5 miliona złotych na 65 takich instalacji dostała gmina Słopnice w powiecie limanowskim. Wójt Adam Sołtys podkreśla, że dzięki tym funduszom, a także inwestycjom z poprzednich lat, ponad 90% mieszkańców będzie mieć rozwiązany temat oczyszczania ścieków.
7: Jest to dla nas szczególnie ważne, bo my już kończymy liniową kanalizację. Mamy oczyszczalnię dla całej gminy. Zostały nam takie właśnie punkty, gdzie nigdy nie dojdzie kanalizacja. W związku z tym uzupełnimy te właśnie miejsca, gdzie ta gospodarka wodno-ściekowa jeszcze wymaga interwencji. Także bardzo się cieszę. Mamy już podpisane umowy z mieszkańcami. Myślę, że to szybko i sprawnie zrealizujemy.
5: Na liście samorządów, które otrzymały w Nowym Sączu promesy, są też m.in. Krościenko nad Dunajcem, Biały Dunajec, Czorsztyn, Raba Wyżna czy Landskorona.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: 2 sierpnia, 128 lat temu, urodziła się błogosławiona Karolina, dziewica i męczennica. Urodziny Karoliny obchodzone są w Zabawie, gdzie znajduje się jej sanktuarium. To także ostatni dzień miasteczka modlitewnego, które zgromadziło młodych z różnych części Polski. Proboszcz i kustosz ksiądz Zbigniew Szostak cieszy się, że młodzi gromadzą się wokół sanktuarium błogosławionej Karoliny i właśnie tu rozbili swoje namioty. Jak dodaje, kult dziewicy i męczennicy jest żywy, świadczy o tym m.in. droga krzyżowa szlakiem jej męczeństwa w Wałrudzie, która 18 dnia każdego miesiąca gromadzi tysiące ludzi.
9: Myślę, że ostatnia droga krzyżowa 18 lipca w sobotę pokazała nam, jak bardzo ważne jest to miejsce. Przyjął ponad 5 tysięcy ludzi na drogę krzyżową, żeby przejść szlakiem męczeństwa, żeby też dać świadectwo tego, jak Karolina w ich życiu działa. Myślę, że to ostatnie świadectwo ostatniej drogi krzyżowej o tym, jak Karolina sprawiła, że młodzi ludzie, którzy byli w takich wielkich życiowych tarapatach, małżeństwo, które nie miało szans medycznie na dziecko, przyjechało z podziękowaniem właśnie za to, że się urodziło dziecko, że dostąpiły łaski poczęcia tego dziecka i że błogosławiona Karolina jest tą, do której się zwracają.
5: Przypomnijmy, Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę w 1987 roku w Tarnowie.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słonecznie, niebo błękitne w całej Małopolsce i nie ciepło, ale gorąco, bardzo gorąco w ciągu dnia, tak więc w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, 11-16, proszę pamiętać, szukać cienia. Dziś 36, nawet i 37 stopni, już teraz o poranku mamy 30 stopni, ciśnienie wynosi 991 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeżeli to przysłowie by nam się sprawdziło, no to tak, my jedni będą bardzo zadowoleni, bo to wakacje, druga połowa wakacji, bo dzisiaj pierwszy dzień sierpnia w kalendarzu, ale będą tacy, którzy będą pewnie też narzekać, żeby za gorąco. A jak przysłowie brzmi na dziś? Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. A pierwszy, drugi, trzeci sierpnia gorący, bardzo gorący, bo jutro temperatury w okolicach też 30 stopni, poniedziałek to 34, wtorek 37, środa 38 i wyglądamy na to w prognozie długoterminowej, że takie wysokie temperatury przynajmniej do 15-16 sierpnia nam będą towarzyszyły, a nawet i po 17, jeszcze również w ciągu dnia 27-28. W nocy, przypominam, też gorąco, od 20 nawet do 22 stopni.
3: Reklama.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Zapraszam teraz na wyjątkowe spotkanie ze strażniczkami małopolskich smaków, kobietami, które od pokoleń pielęgnują kulinarne tradycje swoich regionów. Będziemy rozmawiać o przepisach zapisanych w starych zeszytach, o smakach dzieciństwa, o potrawach, z których słyną koła gospodyń wiejskich, a szczególnie to nasze dzisiejsze koło, ale także o tym, jak ocalić te wyjątkowe receptury od zapomnienia i przekazać je młodszym pokoleniom. A gościmy dzisiaj przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich u źródła w Słonej. Jest z nami pani Monika Kulak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jest z nami Irena Jaszczur, członek zarządu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I pani Barbara Galas-Czerwiec, kronikarz Koła Gospodyń Wiejskich. Wydaje mi się chyba najważniejsza w Kole Gospodyń Wiejskich, bo musi to wszystko spisać, żeby przetrwało przez pokolenia.
6: Witam wszystkich słuchaczy.
3: Nie umniejszając pani Monice, czyli przewodniczącej. Dobrze, drogie panie, tworzycie taką wspólnotę, wyjątkową wspólnotę, która nie tylko gotuje, ale dzisiejszym tematem przewodnim jest gotowanie. Dbacie o to lokalne dziedzictwo. Przypominacie, że kuchnia to coś więcej niż to jedzenie, czyli taka historia, pamięć, tożsamość przede wszystkim regionu. I zanim przejdziemy do tego gotowania, do tych waszych smaków, powiedzcie parę słów o Kole

0: I wiele się w tym czasie wydarzyło.
1: Prężnie działacie, tylko gotujecie. Ile osób w kole?
0: 32. Mamy w kole również panów. 1/3 składu to są właśnie panowie, którzy są niezbędni do logistycznych działań naszego koła, ale również udzielają się w kuchni.
1: Z tego, co rozmawialiśmy poza anteną, przeciętam wieku, tutaj nawet nie ma o czym mówić, bo są i najmłodsi, i są starsi, i są dużo starsi. Chętnie garną się osoby, nowe osoby do koła gospodyń wiejskich?
0: Staramy się zachęcać. Przede wszystkim ta zachęta wychodzi w rodzinach, czyli jak mama jest w kole, mąż jest automatycznie zaangażowany, potem przychodzą dzieci, organizujemy dla nich warsztaty, spotkania, proponujemy im udział w tworzeniu i w ten sposób też chcemy zachować tradycyjne smaki i przekazać młodemu pokoleniu, żeby oderwać je od fast foodów i innych tego typu rzeczy, a żeby zapamiętały z dzieciństwa.
1: I jak to zrobić? Na ten temat będziemy rozmawiali właśnie z przedstawicielkami koła gospodyń wiejskich u źródła w Słonej. Drogie panie, jak koło gospodyń wiejskich, to zawsze pierwsze, co się nam rzuca, to strój. Pięknie wyglądacie. Jakbyście mogły opowiedzieć o tym stroju? Bo to tak, bo to jest gorset, są chusty, specjalne spódnice wyszywane. To tak w paru słowach, dlaczego akurat ten strój i jak ten strój dokładnie wygląda takim damskim okiem?
0: Nasze sołectwo leży na pograniczu regionów etnograficznych Krakowiaków Wschodnich i Pogórzan, więc strój bluzka krakowska, można powiedzieć, mamy kilka wersji naszego stroju, ale wersja reprezentacyjna, panie bluzki krakowskie, haftowane, gorsety i spódnice, ale spódnice to są spódnice, które same zaprojektowaliśmy.
2: Połączyłyśmy
0: kilka
2: krój
0: elementów.
2: Plus element koronki.
0: Druga kwestia,
1: ale to
0: kolor.
1: Kto to projektowała?
2: W sumie wszystkie razem.
0: To było wspólne,
2: to jest wspólne nasze dzieło. Nasze poszukiwania materiałów, koronki i nasze koleżanki.
1: I to was wyróżnia. I tutaj trzeba to zaznaczyć, że to was właśnie wyróżnia.
3: I nawiązuje do naszego źródełka.
2: Tak, kolorystycznie nawiązujemy.
0: Jak i nazwa, jak i kolorystyka nawiązują do źródeł wód mineralnych w Słonej i kolor niebieski właśnie wydawał nam się najbardziej odpowiedni. Ponadto należymy do parafii Matki Bożej Anielskiej, więc niebieski maryjny, a kultywujemy też tradycje i praktykujemy naszą wiarę, więc uczestniczymy czynnie w życiu parafii. Dlatego stąd się tutaj zrodził pomysł właśnie tego stroju. Panie, które wolą lżejszą
1: wersję
0: górną, przeodzienie górne, to ubierają chusty.
1: Ale najlepsze jest to, drugie panie, że tak, czy kobiety w studium, mężczyzna, my prowadzimy rozmowę i muszę to zadać pytanie ja, a nie powiedziały same, że tutaj obowiązkowy atrybut to korale.
2: Tak.
1: No właśnie.
2: Najpiękniejsze korale.
1: Obowiązkowo korale muszą być w takim stroju. Dobrze, to już wiemy, jak wyglądacie, wiemy, skąd jesteście, to teraz przejdźmy do tej tradycji, do tej lokalnej kuchni. Jakie smaki najbardziej kojarzą się wam, drogie panie, waszemu kołu gospodyń wiejskich, właśnie z waszym regionem, skąd pochodzicie?
0: Głównie tutaj taką potrawą, która często gościła wcześniej na stołach, a teraz z braku czasu, można powiedzieć, jest rarytasem, bo zmienił się nam sposób życia, to są pierogi. Pierogi ruskie były znane w każdym domu, ale nasze koło w 2015 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do otwarcia, do obchodów 800-lecia naszej miejscowości, w czasie zajęć Akademii dla Aktywnych, która w tym czasie funkcjonowała, zanim powstało koło w naszej świetlicy, panie wypracowały nową recepturę tych pierogów, no bo mężczyźni, jak wiadomo, wolą bardziej jedzenie takie sycące. Dlatego nasze panie wzbogaciły formułę pierogów ruskich i nazwałyśmy je pierogi chłopskie.
1: No dobrze, ale wzbogaciły to co? Co dodałyście, albo czego ujęły? Nie, no dodałyście. Co dodałyście?
2: Dodałyście.
1: Nic nie ujęłyście.
0: Dokładnie nie.
3: No bo ruskie to wiadomo, że wyglądają, że
1: tak, czyli ruskie to podstawowe jest ser.
3: Ziemniak, ziemniak i cebula.
1: I co do tego jeszcze? Dorzuciłyście, że...
3: Dorzuciłyśmy podgarle.
2: Pietruszkę. I jeszcze coś takiego.
0: Tak. Składnik od siebie.
2: Tak.
1: Ale to możemy zdradzić składnik od siebie?
2: Nie. Przyprawy nie zdradzamy, bo mają wyjątkowy smak, więc to jest takie nasze.
0: Wygrałyśmy też kilka konkursów tymi pierogami i po prostu nasi panowie już innych pierogów nie jedzą i też nasi stali bywalcy naszych stoisk podczas dożynek, podczas święta fasoli, zakliczenie, wiedzą, na jakie pierogi idą.
1: Tak się zastanawiam, tego podgadla jest więcej niż sera, czy więcej
0: nie,
1: jest...
0: Nie, trzeba zachować odpowiedni umiar.
1: 50/50.
3: Wszystko, tak. Wszystko musi się zgadzać.
1: Czyli możemy powiedzieć, że to jest duma waszego koła, te pierogi?
2: Tak.
3: Myślę, że tak.
1: Dobrze, to przejdźmy jeszcze do jednej dumy. Barszcz biały na serwacę, jajko i kiełbasa. Też słyszałem, że to jest duma waszego koła i też przygotowujecie na różnego rodzaju spotkania.

0: Nie tylko kulinarne spotkania, czyli jak zrobić taki barsz biały na serwatce?
1: Najpierw pozyskać bardzo dobrą serwatkę.
2: Mm-hmm. To zacznijmy. Podstawa przepisu.
1: Tak.
3: Gdzie teraz...
0: Trudno jest zdobyć taką dobrą serwatkę teraz, obecnie?
1: Mamy lokalne panie, które nam po prostu oddają tą serwatkę. Możemy od nich nabyć.
0: Przypomnijmy, co to jest serwatka?
1: Produkt po powstaniu sera.
2: Dokładnie. Mm-hmm. Mleka krowiego.
0: No to jak zrobić ten barsz biały na tej serwatce? Drogie panie, kto tak, zdradzi
3: tak, dokładnie?
0: No nie, no nie dokładnie składniki, ale żeby tak uzmysłowić naszym radiosłuchaczom, bardzo. Przejść do tego żołądka, a później do tego serca.
3: No to dajemy najwięcej, jest serwatka, to jest główny produkt, jak to się mówi.
2: Składnik
3: jajko,
2: podstawowy, tak?
3: Kiełbasa, cebulka przysmażona.
2: Przede wszystkim wędzonka.
3: Wędzonka, tak. Jakieś podgarle, boczuś takie, żeby to było takie ze smakiem. No i zaczepnięte jakąś śmietaną, czy...
0: Ale to nie jest danie takie typowo wielkanocne. To jest takie danie całoroczne?
2: To jest danie całoroczne.
3: Można powiedzieć całoroczne, tak.
2: Tak, bo ono się bardzo dobrze sprawdza na dożynkach właśnie, kiedy są przeważnie upały w tym czasie. Ono jest kwaśne, więc jest bardzo popularne.
3: Jest smak i aromat, dokładnie.
2: Ale równie dobrze na takich wydarzeniach, kiedy jest chłodno, rozgrzewające.
0: Drogie panie strażniczki małopolskich smaków. No właśnie, strażniczki małopolskich smaków. No i pytaniem, skąd wy te przepisy bierzecie i co zrobić, żeby te przepisy przetrwały? No wiemy jedno, że dzięki właśnie kołom gospodyń wiejskich te przepisy, no możemy powiedzieć wprost, że one są, będą i kultywowane są przez was, ale jak zachęcić tych młodych do tego, żeby, tak jak pani przed chwilą mówiła, żeby odejść od tych fast foodów i spróbować tych potraw sprzed lat, które my na stołach naszych babć, naszych dziadków królowały, a teraz troszeczkę są zapomniane. No to skąd bierzecie te przepisy?
3: Barsz na serwatce, ja na przykład od mamy, na święta zawsze był robiony, tak jakby wielkanocny. Od czasu do czasu gdzieś tam na jakieś imprezy czy coś się też robiło. No i w zasadzie to tylko tak jakby ze starszych, od babci, od mamy, że to się gdzieś powiela te ślady.
2: Mamy też kolejne panie starsze, które właśnie coś dodają od siebie.
3: Tak,
2: tak, bo ja daję to. Każda gospodyni ma swój sekretny składnik.
0: I każda gospodyni na pewno ma ten składnik gdzieś
3: zapisany. I jakby każda robiła, to każdy wyjdzie zawsze inaczej. To nie jest tak, że masz tylko jeden i wychodzi tak samo. Za każdym razem, nawet jak my robimy, to też wychodzi inaczej.
0: To jak dochodzicie do tego konsensusu? No bo przecież jest takie przysłowie, gdzie kucharek 6, nie będziemy kończyli. Dokładnie. No to jak 30 osób w kole gospodyń wiejskiej, jak zaczynacie to gotować, to każda przecież ma inny smak.
2: Ale jest podstawowy składnik w tym naszym gotowaniu, który łączy wszystkich. Każdy z nas gotuje, bo chce dać innym radość smaku.
3: Ale później się tych produktów też i tych naszych wyrobów próbuje, więc jak któraś spróbuje
1: dochodzi. Do,
2: czy to już jest ten smak?
3: Czy już jest, czy już go nie ma, czy nie? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze coś trzeba dodać?
0: Drogie panie, te przepisy to przepisy babć, prababć, gdzieś zapisane w zeszytach,
1: książki.
0: Wy do tych przepisów docieracie, a później co, przechowywujecie te stare przepisy, nie wiem, w zeszytach, pamięci,
2: może
0: współcześnie teraz cyfrowo koła gospodyń wiejskich.
3: My mamy zeszyt
2: założony. Mamy zeszyt
0: I bardzo dobrze.
2: Bo no, różnie bywa z dyskami, z zasobami, natomiast to jest najbardziej podręczne. Zeszyt wyciąga się z szafki.
3: Małe przepisy, jak ktoś czegoś nie wie, zagląda.
0: Czyli to jest dobry sposób, drodzy państwo, żeby te przepisy nie zaginęły.
2: Druga kwestia jeszcze, tu wtrącę panu. Samopisanie ręczne. Dzisiaj jest tak rzadkie, że to już jest pamiątka.
0: I właśnie, to jest pamiątka i to jest do czego chcę wrócić, że właśnie my w zeszycie, czy w książce, jak napiszemy, czy zostanie wydrukowane, to pozostanie. A na takim nośniku cyfrowym, to nigdy nie wiemy, co z tym nośnikiem cyfrowym później się stanie.
2: Dokładnie.
0: I a propos tych starych przepisów. Skąd ten przepis? Do kogo musieliście dotrzeć, żeby go przenieść na ten grunt współczesny? XIX-wieczna zupa pejzanka.
2: To jest nasz najświeższy produkt lokalny. Zaproszono nas do udziału w dożynkach powiatowych i tam odbył się konkurs właśnie na gotowanie zupy pejzanki. Były wskazane trzy różne przepisy, bo w różnych regionach Galicji różnie gotowano, tak? W zależności od dostępności składników. I my wybrałyśmy taką wersję tego przepisu, gdzie była też tutaj dana fasola. Biały jaś. No i z tego względu, że nasza Dolina Dunajca to jest Dolina Fasolowa, nasza słona jest bogata w lasy i jesteśmy bogaci w grzyby, więc wybraliśmy taką wersję, która była jakby zbieraniną warzyw, bo to jest bardzo bogata zupa jarzynowa albo kartoflanka.
0: Czyli aktualna na tym terenie, skąd jesteście?
2: Tak, zbieraliśmy własne zasoby i wykorzystywaliśmy w tej zupie, żeby nie używać produktów, które tutaj nie były dostępne, prawda?
0: Bo pierwotnie to jest francuska zupa.
2: Tak, to jest zupa francuska.
0: Przeniesiona tutaj na ten nasz rynek lokalny, czyli dokładnie na
2: polskie teren, stoły.
0: Na polskie stoły, a jeszcze dokładnie przeniesiona właśnie do miejscowości Słona i specjalnie przygotowywana przez pani. Jak ona się cieszy dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem? Się cieszy ta zupa?
1: W sumie to...
2: Tak, bo my ją nie gotujemy na co dzień, tak? Tylko przy takich większych wydarzeniach. Na przykład współorganizujemy z sołectwem obchody patriotyczne 31, w okolicach 31 października pod pomnikiem i to jest właśnie taka zupa rozgrzewająca.
1: Na otwarciu łazienek.
2: Na otwarciu łazienek została zaserwowana
1: tak. Naszym gościom.
2: Pierwsza ta prezentacja miała miejsce właśnie podczas 22 dożynek powiatu tarnowskiego i skończyła się sukcesem wygraną, w co nie uwierzyłyśmy na początku.
1: Byłyśmy szczęśliwi.
0: No to gratuluję, drogie panie. Czy możemy powiedzieć, że oddanie, ta zupa, to ona znika pierwsza ze stołu?
2: Tak, bo to jest coś innego niż jemy na co dzień. To nie jest zwykła jarzynowa i to jest coś innego, co jemy. I ludzie właśnie szukają tych starych smaków, które dawno temu jedli, albo coś podobnego. Mhm. I budzi się wyobraźnia, budzi się wspomnienia z dzieciństwa. I taki ma też charakter praca naszego koła, żeby naszym dzieciom, przyszłemu pokoleniu, zaszczepić trochę z naszego dzieciństwa, bo oni sobie nie wyobrażają, jak my żyłyśmy bez smartfonów, internetu, telefonów, komórek, tak? Tutaj jest coś, co zostaje, pamięć ta.
0: Pani Moniko, a łatwo to zaszczepić tym młodym ludziom, którzy na przykład przychodzą do was do koła i tak się przyglądają temu, co robicie?
2: Nasze dzieci są chętne, bo wydaje mi się, że podstawą tutaj jest zaangażowanie rodziców. Mhm. Jeżeli rodzic dziecku swoją postawą coś pokaże, to dziecko go po prostu automatycznie naśladuje. I myślę, że to włączanie naszych dzieci, kiedy my kroimy tą cebulę, czy wyrabiamy ciasto, włączanie ich, zapraszanie tych dzieci do tego, żeby razem z nami przygotowywały, pomagały, włączanie ich chociażby w wydawanie tych posiłków innym uczestnikom wydarzeń, one się czują potrzebne. Zadanie, dzieci lubią misję, mieć jakąś misję, wyzwanie. No i w ten sposób staramy się je zachęcić.
0: Ale tutaj nie tylko dzieci mi się wydaje, ale też i my dorośli, bo to przecież to wspólne gotowanie pomaga tak budowaniu takiej więzi społecznej. Bo to nie tylko wspólne gotowanie, ale też wspólne spotykanie się, wspólne rozmowy i to jest też takie zadanie koła gospodyń wiejskich.
2: Tak, chociażby kultywowanie spotkań. Różna forma każdego roku, żeby to też nie było monotonnie. Natomiast angażujemy na tyle, na ile tutaj czas pozwala, to całe rodziny. I to myślę, że jest najlepszy sposób na przetrwanie tradycji. Mhm. Tak się zaczęło kiedyś, że w rodzinach przepis babcia mamie, mama córce i tak dalej. To tak samo, jeżeli chodzi o taką działalność społeczną, integracyjną, międzypokoleniową, musi to być łączenie pokoleń. Dziś mamy rodziny głównie jednopokoleniowe, prawda? Jeszcze gdzieś tam się spotyka wielopokoleniowe. Natomiast to jest okazja taka, że ja przy takim gotowaniu mogę posłuchać czyjejś nawet babci, jeśli moja mieszka daleko, prawda? Mhm. Bo to właśnie ten przekrój, tym bogactwem koła też są właśnie te starsze panie.
3: Okazja do spotkania się, do rozmów.
2: Tak? Zaplanowania czegoś wspólnie.
0: A propos tego łączenia pokoleń i a propos właśnie tej naszej kuchni, a dokładnie waszej kuchni, jak odbierają ci młodzi to gotowanie, te przepisy, te stare przepisy? Oni do tego podchodzą tak z bardzo otwartą głową, chłonną głową. Oni chłoną te potrawy, chłoną te przepisy. Są chętni, żeby te przepisy dalej wykorzystywać. No, w swoim już później dorosłym życiu?
2: To są dzieciaki nastolatki i my po prostu ich traktujemy też jako testerów, degustatorów. Częstujemy je zaraz.
0: Zgadzają się z waszymi smakami, czy czasami
1: moje
0: mówią, proszę, dorzućcie
1: czegoś? Uwielbiają pierogi. Mhm. Bardzo. I zwłaszcza te chłopskie, to nawet życzyłyby sobie na imprezy i uroczystości jak komunia. Na przykład takie życzenie miała mojego syna. Ale na festynach czy na jakichś dożynkach, rodzice przyprowadzają dzieci, które naprawdę chwalą sobie basz na serwatce, pierogi.
0: Jakie smaki z waszego właśnie dzieciństwa? Z dzieciństwa tutaj my, pani Moniki, pani Ireny i pani Barbary, chciałybyście, aby zostały zachowane te smaki, ocalić po prostu te zapomnienia, te smaki przetrwały.
2: Ciasto drożdżowe z serem i owocami.
1: Tak. Mhm.
2: Takie proste,
3: szybkie, zwyczajne, pachnące.
2: Ciepłe prosto z pieca.
0: To pani Monika, pani Irena?
3: Może chleb, który też robimy. to też jest takie własnej roboty z ziarnami.
0: Mhm. A pani Barbara?
1: W moim domu, moja mama...
0: Pierogi moja, wiemy, że królują.
1: Moja mama jest kucharką z wykształcenia i z zamiłowania, więc ja tych smaków miałam bardzo dużo i bardzo wcześnie na przykład zakochałam się w gotowaniu, w domu sama. Miałam lat 11, wykonałam swoje pierwsze pierogi. Z truskawkami oczywiście, więc począwszy od gołąbek, uwielbiam barszcze, mama też dużo piekła. Także wszystkie smaki, ja to uwielbiam.
0: Tutaj mówiliśmy a propos tych przepisów, o tych lokalnych składnikach. Często sięgacie po te lokalne składniki?
3: Tak,
0: bardzo ważne są dla was te lokalne składniki?
3: Najwięcej było takich swojskich, takich ze wsi. Od rolnika, od naszych...
1: Z naszych
3: ziemniaków. Nawet sami jak coś mamy, czy produkujemy, czy coś mamy, to przynosimy.
2: U nas jeszcze tak.
1: To się przekłada na smak.
2: Bardzo.
1: Przekłada się na smak.
0: I właśnie i wasze zadanie na tym polega, żeby te przepisy nie zginęły, żeby przetrwały przez pokolenia, przez lata, przez wieki.
2: Każdy szerzy swoje receptury.
1: Każdy koło ma coś specjalnego, więc...
0: Wiem, bo mi same nie zdradziłyście, a propos jak pytaliśmy na same pytania, na samym
2: ale
0: początku.
2: Ale my chętnie na festynach i różnych wydarzeniach...
0: Dzielicie się przepisami?
2: Nie, częstujemy się nawzajem i spróbujemy czegoś nowego. Mhm. Próbujemy czasami same eksperymentować, coś stworzyć.
0: Ale tak prywatnie jest zazdrość, o tym wyszło to.
1: Nie,
0: to jest taka zdrowa rywalizacja.
1: Nie ma, wspierać każdego, każdej dziewczyny. Dzisiaj na przykład wracamy, idziemy na kawkę i pyszny sernik cioci Ewy, która przyjeżdża dzisiaj do nas do Słonej na łazienki. Także będziemy próbować jej potraw.
0: Drogie panie, my na zakończenie naszej rozmowy, czego wam życzyć jako koleg gospodyni wiejskich u źródła w Słonej? Ja wiem, że tych smaków, no to nie musimy wam życzyć, bo te smaki są. Macie już tak wprawione te podniebienie i te kubki smakowe, że wiecie, co jest dobre, ale czego wam życzyć jako koło gospodyni wiejskich? Czego byście sobie same nawet życzyły?
3: Wytrwałości może w działaniu, w tym, co robimy. Tak. Mhm. Takiego większego zaangażowania.
2: Bo to jednak jest odpowiedzialność.
3: Bo to jednak jest odpowiedzialność, dokładnie.
2: Siły, zdrowia.
1: Zdrowia.
0: No to tego wam życzę. Pozdrawiamy, bo tam na pewno dziewczyny i panowie słuchają. Tak. Ciekawi
3: tak,
0: są, czy pozdrawią.
3: Wszystkie panie z koła, wszystkich panów z koła, w ogóle całą młodzież, wszystkich, którzy
2: pozdrawiamy też naszych partnerów w różnych wydarzeniach, czyli pana burmistrza miasta Gminy Zakliczyn, pana dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury. To są jednostki, organizacje, z którymi współpracują w ramach różnych wydarzeń i naszych wydarzeń, patronują naszym wydarzeniom. Wszystkie koła z gminy Zakliczyn, bo ich mamy 20, jak się nie mylę. Na 24 sołectwa, 20 kół. Tak. Więc też pozdrawiam wszystkich członków kół gospodyń z naszej gminy i zapraszamy do Słonej. Zapraszamy na łazienki mineralne, do łazienek, gdzie...
0: No zapraszacie przede wszystkim na pierogi
1: i
0: pejzankę,
1: tak.
0: Obowiązkowo.
2: Tak. Będziemy serwować, informujemy na Facebooku.
0: A zapraszały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich u źródła w Słonej, pani Monika Kulak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Irena Jaszczur, członek zarządu i Barbara Galas-Czerwiec, kronikarz, która mam nadzieję, że w kronice zamieści taki wpis, byłyśmy, opowiadamy dałyśmy i gotowałyśmy.
1: Dziękujemy ślicznie.
0: Dziękuję jeszcze raz i smacznego.
1: Dziękujemy.
2: Na zdrowie.
4: Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
6: Poznaliśmy smaki koła gospodyń wiejskich. No a jak panie z koła gospodyń wiejskich wyglądają, jak wyglądają te stroje, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. A teraz poznajmy prognozę pogody. Słonecznie, niebo błękitne i bardzo gorąco w ciągu dnia, bo te temperatury będą sięgać nawet 36-37 stopni. Lekki wiatr w porywach do 15 km na godzinę, ciśnienie 990 hektopaskali.
2: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: Piękna pogoda, niebo błękitne od Zakopanego i jak takim spoglądam na zdjęcia satelitarne, to aż pod Warszawą. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i od Warszawy w kierunku Bałtyku, no te chmury dominują nad Polskim Morzem. Pochmurno, ciepło, ale chmury cały czas. No tego słońca to jak na lekarstwo i tego nieba błękitnego, tak więc ci, którzy tam są, to na pewno marzą o tej pogodzie, która u nas tutaj, a szczególnie my w górach, jak spoglądam na Zakopane czy Krynice, to powiem, że no, aż chciałoby się tam wyskoczyć, ale moi kochani, to jest dopiero 9:36, jeżeli ktoś jeszcze nie ma żadnych planów, to jeżeli chciałby się wybrać w góry, słuchajcie, niebo błękitne, słońce, teraz na Deptaku Krynickim puściutko, jeszcze turyści pewnie smacznie śpią, chociaż wydaje mi się, to już najwyższy czas, żeby się obudzić, 9:36. Natomiast w Zakopanem, na Krubówkach już turyści spacerują, krótkie spodenki, koszulki, plecaki, czyli co? Czyli idą w kierunku Tatr. No to życzymy wam bezpiecznego wypoczynku, ale pamiętajcie, sprawdzajcie co jakiś czas prognozę pogody, szczególnie w górach, bo ta pogoda może się zmieniać, chociaż synoptycy zapowiadają dzisiejszy dzień słoneczny, bardzo gorący, no to tym bardziej apeluję, żeby do plecaka wrzucić tą butelkę z wodą, przyda nam się na pewno w ciągu dnia. Kolejne dni również bardzo gorące, jutro około 30 stopni, poniedziałek 34, wtorek 37, a środa to nawet 38 stopni, czyli upał, no i również gorąco w nocy, temperatura 20-22 stopnie. Krem z filtrem, wysoki faktor, pamiętajcie, okulary przeciwsłoneczne, no i jakieś oczko wodne, ale takie bezpieczne oczko wodne, najlepiej taki przydomowy basenik, a jak gdzieś wyskoczycie nad wodę, to pamiętajcie, w miejscach do tego przeznaczonych się kąpiemy, w miejscach strzeżonych, tutaj dbajmy o bezpieczeństwo swoje, ale też i bezpieczeństwo innych. 23 minuty do 10:00.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Festiwal gospelowy Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Słońce ogrzewa nas promieniami. Latom. Drugi miesiąc wakacji nam się rozpoczyna dziś w kalendarzu. Pierwszy dzień sierpnia. Alfons, Justyn, Aleksander, Konrad, Marceli, Rudolf, Leoncjusz, Konrada, Salomea oraz Rudolfina. To solenizanci dnia dzisiejszego. No to pozostańmy przy tym temacie, słonecznym temacie i słoneczna piosenka dla naszych dzisiejszych solenizantów, ale również dla tych wszystkich, którzy urodzili się 1 sierpnia. Tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar dla Was.

Tak, dzisiaj dzień wspomnienia lata. Lato w pełni, bez słońce, niebo błękitne, wysokie temperatury, bardzo wysokie temperatury, bo dzisiaj 36-37 stopni. A jaka pogoda towarzyszyła powstańcom w 1944 roku, 1 sierpnia, w dniu właśnie Powstania Warszawskiego? No to na chwilę przenieśmy się do 1944 roku, do 1 sierpnia. Poranek był pochmurny, deszczowy w Warszawie. Najmocniej padało po południu i wieczorem, gdy chwilami były deszcze obfite, a o godzinie 17, w godzinę W, temperatura sięgała zaledwie 18 stopni. Około godziny 20 w strugach ulewnego deszczu powstańcy zaczęli wznosić pierwsze barykady. Aura zupełnie wówczas nie przypominała lata, lecz jesień. No i pochmurne, mokre i chłodne dni to kolejne dni, pierwsze dni Powstania Warszawskiego.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Zachęcam wszystkich, szczególnie do Tarnowa. No, zachęcam do Tarnowa. Godzina 18.45 w ogrodzie sensorycznym odbędzie się Powstanie Pokoleń, czyli uczestnicy zaśpiewają utwory, które towarzyszyły powstańcom w walce o Warszawę. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbają członkowie Solskiego Chóru, a na uczestników będą czekać biało-czerwone flagi. Tak więc wspólnie będziemy śpiewać pieśni Powstania Warszawskiego. Przypominam, to godzina 18.45 w Tarnowie w ogrodzie sensorycznym, a wcześniej około godziny 13 i tam od 13 do 16 przed siedzibą BWA działać będzie taka strefa edukacyjna. Powstańcem być. Każdy, który przybędzie, będzie mógł przygotować przypinki z historycznymi motywami oraz breloki z symbolem Polski walczącej. Tak więc zachęcam serdecznie. Przypominam, dziś mamy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Dzień Pamięci Warszawy i punktualnie o godzinie 17 w całej Polsce zatrzyma się czas na znak pamięci o bohaterskich i walczących powstańcach.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Cześć i chwała bohaterom. 7 minut nam zostało do godziny 10. Punktualnie o godzinie 10. Wiadomości na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
4: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.
5: Osiemdziesiąt dwa lata temu rozpoczęło się powstanie warszawskie, największe zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Tańsze tankowanie w Tarnowie już niebawem, wiemy kiedy ruszy miejska stacja paliw. Przydomowe oczyszczalnie także w gminie Uście Gorlickie. Samorząd otrzymał 1,5 miliona złotych na te inwestycje. Nowe skrzydło i nowe możliwości. Szkołę w Tęgoborzy czeka duża rozbudowa. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. To był jej wybór moralny i sposób na protest przeciw złu, powiedział o udziale swojej babci w Powstaniu Warszawskim Jan Ołdakowski. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego podkreślił także, że jego babcia zawsze twierdziła, że mimo wiedzy o tym, jak zakończył się zryw, podjęłaby taką samą decyzję.
6: Pytałem wiele osób, ale również pytałem babci o udział w Powstaniu Warszawskim. Ona zawsze mówiła, że poszła do powstania dlatego, że to był jej wybór moralny. Ona powiedziała, że jak człowiek widzi zło, to musi znaleźć sposób, żeby przeciwko temu złu zaprotestować i że musi mu dać odpór. I to był pierwszy moment, w którym ona uznała, że może dać odpór totalitarnemu złu. Widziała rozstrzelania na ulicach, widziała potworność tej okupacji i uznała, że to jest moment. Walczyła do ostatniego dnia powstania w Śródmieściu i zawsze mówiła, że poszłaby do powstania, nawet wiedząc, jak ona się skończy.
5: Dziś, by uczcić pamięć bohaterów powstania, w godzinę W Warszawa tradycyjnie na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. W Tarnowie wieczorem o godzinie 18:45 w ogrodzie sensorycznym odbędzie się powstanie pokoleń. Uczestnicy zaśpiewają utwory, które towarzyszyły powstańcom w walce o Warszawę.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W Tarnowie tańsze tankowanie możliwe będzie jeszcze w te wakacje. W drugiej połowie sierpnia, po kilkuletniej przerwie, ma zacząć działać miejska stacja paliw. M-Petrol będzie samoobsługowy, choć na początku zostanie tu delegowany pracownik do pomocy klientom, zapowiada wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek i dodaje, że paliwo może być tańsze nawet o kilkanaście groszy w porównaniu do innych stacji paliw w regionie.
7: Na pewno będą to ceny preferencyjne w stosunku do takich rynkowych. No, spółka ma plany działania na niskiej marży, też zakupuje paliwo na rynku hurtowym. Także tutaj te czynniki, jak i również dodatkowo zoptymalizowane koszty pracy związane z samoobsługą pozwalają skalkulować, że będzie to cena atrakcyjna w stosunku do takich cen, można powiedzieć, korporacyjnych stacji sieciowych.
5: Tymczasem końcówka lipca przyniosła dalsze i niestety dość dynamiczne podwyżki cen paliw w Polsce. Średnia cena detaliczna oleju napędowego przebiła barierę 8 zł. W ostatnim tygodniu lipca średnia detaliczna cena benzyny bez ołowiowej 95 ukształtowała się na poziomie 7 zł i 51 groszy. Olej napędowy średnio w skali kraju kosztował 8 zł i 4 grosze. Przydomowe oczyszczalnie także w gminie Uście Gorlickie. Samorząd otrzymał 1,5 miliona złotych na inwestycje, które mają pomóc mieszkańcom terenów, gdzie budowa tradycyjnej kanalizacji jest niemożliwa lub nieopłacalna. Jak podkreśla wójt Ewa Garbowska-Góra, obecnie z kanalizacji korzysta zaledwie około 30-35% mieszkańców gminy. Dlatego przydomowe oczyszczalnie są często jedynie jedynym rozwiązaniem.
8: Teren naszej gminy jest bardzo rozległy i nie wszędzie da się zbudować kanalizacji. Dlatego te oczyszczalnie przydomowe są bardzo dobrym rozwiązaniem i często wybawieniem z nas kłopotu, jak tutaj zadbać o środowisko. Tak szacuję, że około 30-35% gminy mamy skanalizowane i to jest mało. Dopiero zaczęliśmy pracę przy kanalizacji Doliny Rzeki Białej, to jest 6 miejscowości, kończymy projekt oczyszczalni, pierwszy odcinek kanalizacji w Brunach, no ale to jest początek drogi. No jest co robić, sami nie podołamy, ale liczę na środki zewnętrzne.
5: Wójt przypomina, że trwają już prace związane z kanalizacją Doliny Rzeki Białej, a także przygotowanie do budowy oczyszczalni pierwszego odcinka sieci w Brunarach. Jak zaznacza, to dopiero początek i gmina liczy na kolejne środki zewnętrzne. Promesy na budowę przydomowych oczyszczalni otrzymały także inne samorządy z regionu, m.in. Łużna, Biecz, Lipinki, Łososina Dolna i Korzenna. W sumie do 25 gmin w Małopolsce Zachodniej trafiło ponad 32 miliony złotych. Jedna z największych szkół w gminie Łososina Dolna wkrótce przejdzie dużą metamorfozę. Przy szkole podstawowej w Tęgoborze powstanie nowe skrzydło, w którym znajdzie się przedszkole dla około 60 dzieci. Inwestycja ma rozwiązać problem braku miejsca w jednej z najchętniej wybieranych placówek w gminie. Jak zapowiada wójt Adam Wolak, nowe pomieszczenia pozwolą stworzyć nowoczesną przestrzeń dla najmłodszych mieszkańców.
9: Ponieważ w tej chwili mamy szkołę w Tęgoborze zlokalizowaną w dwóch jakby niezależnych budynkach po dwóch stronach drogi powiatowej i nie ukrywam, że jest to trochę takie uciążliwe. Udało nam się pozyskać środki i będziemy teraz ruszać przetargiem, wyłonieniem wykonawcy. Zobaczymy, jak to się potoczy.
5: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozbudowa zakończy się w połowie 2028 roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie dzisiaj z Tarnowa do Skrzyszowa. Rozpocznie się o 16:00 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17:30 będzie wymarsz uczestników do kościoła świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszowie.
10: Zaproszeni są wszyscy, dla których bliski jest temat trzeźwości. Uczestniczyć będą abstynenci, którzy w sposób świadomy wybrali tę drogę. W marszu będą uczestniczyć ci, którzy odzyskali wolność, czyli są osobami trzeźwiejącymi. Niektórzy pół roku, niektórzy parę lat. W czasie marszu jest modlitwa, jest śpiew, są świadectwa.
5: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Po marszu będzie możliwość powrotu autobusem. Nie tylko z serem czy mięsem, ale też z warzywami, ziołami, a nawet tropikalne. Gmina Dębica stała się stolicą pieroga. Do Pustkowa od lat przybywają miłośnicy tego kojarzonego z Polską dania. Wójt Adam Pieniążek przyznaje, że panie z kół gospodyń wiejskich, przygotowując potrawę, puszczają wodze wyobraźni.
11: Z suszonymi pomidorami, z dzikiem, trzoskim niedźwiedzim, takie fantazyjne z owocami tropikalnymi. No naprawdę fantazja naszych pań i panów z KGW była niesamowita w ubiegłym roku, aż się boję, co będzie w tym roku. Plus do tego różne kolory, od czarnych, zielonych, niebieskich, no i przede wszystkim smak, bo to chodzi.
5: Święto pieroga w Pustkowie odbędzie się jutro na placu przy Orliku, początek o godzinie 15:30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Już mamy bardzo gorąco, 31 stopni, tyle może wskazywać termometr, a maksymalnie w ciągu dnia to 36-37 stopni, przypominam, to temperatura w cieniu. Jutro 30, kolejne dni też bardzo by wysokie, bo 34 poniedziałek, a środa to 38, ciepło również w nocy, 20-22 stopnie i najwięcej słońca na południu w Małopolsce.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Polacy ruszyli na zakupy. Sprzedaż detaliczna rośnie. Prawie 17 miliardów długów alimentacyjnych. Ubywa Polaków. Polska z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi standardowa stawka podatku CIT w Polsce. Poprawna odpowiedź to 19%. A najszybciej nadesłał ją pan Mateusz Podsiadło. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro. Zaprezentował 10 wizualizacji, a wśród nich banknoty 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii europejskiej nauki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli, którzy mogą wyrazić swoje opinie w internetowej ankiecie na stronie EBC. Głosy można oddawać do 21 września. Ostateczny wybór motywu nowej serii banknotów ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. Polacy znów otworzyli portfele, a dane o sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły. Jak podał GUS, ta wzrosła w czerwcu o 6,2% w skali roku. W ubiegłym miesiącu kupowaliśmy paliwa, ale nie tylko, komentuje Mateusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: Bardzo cieszy kwestia powrotu Polaków do zakupu dóbr trwałego użytku. Mebli, sprzętu RTV, AGD czy też samochodów. To pokazuje, że chwilowe wystraszenie się powrotem wysokich cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie już minęło. Konsument wraca jednak do swojego normalnego rytmu zakupowego.
1: Po kilku słabszych miesiącach przyspieszyła także sprzedaż odzieży i tekstyliów.
0: Wtorek.
1: Pierwszy miesiąc umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru okazał się dobry dla Polski. W maju odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z naszego kraju przy jednoczesnym spadku importu. Do krajów Ameryki Południowej wysyłaliśmy przede wszystkim chleb, ciasta, ciastka, czekoladę i inne przetwory spożywcze, zawierające

0: co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 24 osoby. Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń żywych, czyli o około 1000 mniej niż rok wcześniej. Zdaniem demografa Mateusza Łakomego migracja nie odwróci kryzysu demograficznego Polski, a jedynie może łagodzić jego skutki. Według GUS na koniec stycznia 2026 roku w Polsce pracowało 1 119 000 cudzoziemców. Najwięcej było pracowników z Ukrainy, Białorusi i Indii. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Choć w ciągu ostatniego roku kwota zaległości alimentacyjnych zmniejszyła się o ponad 20 milionów złotych, to na koniec czerwca dłużnicy swoich dzieci mieli do oddania blisko 17 miliardów złotych, podał BIK Infomonitor. Zmniejszyła się liczba dłużników o ponad 10,5 tysiąca, ale wzrosła średnia kwota długu do ponad 60 tysięcy złotych. Najwięcej niesolidnych rodziców mieszka w dużych miastach, ale rekordy średniego zadłużenia padają poza metropoliami. Mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Liderem zestawienia, jeśli chodzi o liczbę dłużników, jest Warszawa, gdzie mieszka 8 tysięcy opiekunów niepłacących na swoje dzieci. Jednak pod względem średniej kwoty długu na osobę niechlubne podium zajmuje już Elbląg, gdzie przeciętna zaległość alimentacyjna wynosi 82 tysiące złotych.
0: Największe zaległości alimentacyjne mają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska. Do 14 sierpnia ponad 160 tysięcy uczestników pracowniczych planów kapitałowych dostanie na swoje rachunki PPK wpłaty powitalne. W sumie ponad 40 milionów złotych trafi do osób, które przystąpiły do programu w drugim kwartale bieżącego roku i spełniły warunki określone w ustawie o PPK. Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł dostaje każdy nowy uczestnik programu. Zatrudnianie nowych pracowników planuje w tym roku 18% firm w Polsce. Spośród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. A ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy, przedsiębiorcy już dziś dywersyfikują źródła rekrutacji, przyznaje Monika Baneś-Bator z Personal Service.
3: Coraz częściej sięgają do pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. I ten kierunek jest związany tak naprawdę z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy mieliśmy do czynienia z dużą falą migracji Ukraińców i ci, którzy przyjechali, w sporej części nadal tutaj są, natomiast no, nie ma tych nowych fal migracji.
0: Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania, przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: System dokumenty zastrzeżone działa w Polsce od 1997 roku. Został uruchomiony z inicjatywy Związku Banków Polskich. Gromadzi dane o utraconych dowodach osobistych, paszportach i innych dokumentach i służy on do ochrony przed kradzieżą tożsamości oraz wyłudzeniami. Czy Polacy korzystają z tej bazy i czy warto tam zgłaszać skradziony lub zagubiony dokument? Zapytaliśmy o to wiceprezeskę Związku Agnieszkę Wachnicką.
4: Statystyki w bazie dokumentów zastrzeżonych wskazują, że Polacy chętnie korzystają z możliwości zastrzegania swoich dokumentów w przypadku ich utraty. W drugim kwartale tego roku do bazy trafiło ponad 136 tysięcy informacji o zastrzeżonych dokumentach. Średnio co 56 sekund do bazy trafia nowa informacja o zastrzeżeniu dokumentu. To jest bardzo dobry kierunek. Liczba rekordów, które w tej chwili mamy w bazie, zbliża się już do 3 milionów, to znaczy, że mamy informacje o 3 milionach zastrzeżonych dokumentów, a to pozwala znacznie skuteczniej przeciwdziałać próbom wykorzystywania danych innych osób i posługiwania się skradzionymi dokumentami, co bardzo

co wyraźnie widzimy również w statystykach. Ponieważ mamy okres wakacyjny, to apelujemy, żeby pamiętać o tym, że w przypadku utraty dokumentu należy jak najszybciej zastrzec go w bazie, nawet jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia na policji, tak żeby umożliwić skuteczne przeciwdziałanie próbom wykorzystania tych dokumentów do

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Premier Donald Tusk powołał profesor Barbarę Mróz-Gorgoń na nowo utworzone stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie przygotowanie spójnej strategii promocji naszego kraju oraz koordynowanie działań prowadzonych przez różne resorty i instytucje państwowe. Rząd chce w ten sposób skuteczniej promować Polskę w kraju i za granicą, między innymi w obszarach turystyki, kultury, historii i gospodarki. Premier zapewnił, że nowe stanowisko nie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami, a jedynie uporządkuje już istniejące działania promocyjne. W sieci pojawia się coraz więcej ofert fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej wyjaśnia, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota.
2: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, czy nie jest na liście KNF-u, podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
1: W lombardach i w kantorach autentyczność złota można sprawdzić na miejscu. Z kolei kupując przez internet należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z jakiej korzystamy.
0: Piątek.
1: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 3,1%, wynika z danych Eurostatu. To jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. W tym samym czasie bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 6%, a w strefie euro 6,3%. Niższe od nas bezrobocie odnotowano w Bułgarii i na Cyprze. W obu krajach 3%. Z kolei najwięcej osób bez pracy jest w Finlandii 10,3% i Hiszpanii 10,1%. A zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 5,8% i była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w maju. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym od pracy. Tak wynika z badania Czy Polacy pracują na urlopie, opublikowanego przez Prawo.pl. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. 10% regularnie sprawdza, co się dzieje w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne. Zagraniczni turyści coraz częściej wybierają Polskę jako cel swoich podróży. W ubiegłym roku wydali w naszym kraju rekordową kwotę – ponad 41 miliardów złotych. Największy udział w tych wydatkach mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Polski rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji. Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne ponownie zmalała, a stopa bezrobocia spadła do 5,8%. Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Polska nadal znajduje się w ścisłej czołówce krajów z najniższym poziomem bezrobocia. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Po reklamie.
7: Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go 2 razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
4: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
4: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
4: Po 28 latach zapadł wyrok w sprawie Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Graffiti, zniszczone chodniki i zarośla, planty przy tarnowskim dworcu PKP czeka remont. Pomodlą się na różańcu w intencji trzeźwości. Jutro w Kamionce Wielkiej koło Nowego Sącza odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział m.in. trzeźwiejący alkoholicy. A na koniec prognoza pogody i ostrzeżenia przed upałem. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Po niemal 28 latach od zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Wyrok, który zapadł, jest nieprawomocny. Proces trwał 8 lat i rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Śledztwo w sprawie zabójstwa nastolatki zostało wznowione po blisko 2 dekadach od tragicznych wydarzeń, do których doszło w 1998 roku. Sąd, uzasadniając decyzję o uniewinnieniu, podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie wskazać sprawców zbrodni. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokurator postawił zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i żądał dla niego kary dożywotniego więzienia, a dla jego ojca, który zdaniem prokuratora pomagał w zbrodni, 25 lat więzienia. Sprawa Iwony Cygan przez lata budziła ogromne emocje i była przedmiotem licznych spekulacji. To jedna z najbardziej tajemniczych i najdłużej wyjaśnianych zbrodni w Polsce. Podczas ogłaszania wyroku zasłabł ojciec zamordowanej 17-latki. Na miejscu konieczna była pomoc medyczna. To miejsce od dawna czeka na modernizację. Uszkodzone chodniki, zarośla i okalające mury z graffiti nie zachęcają do spacerów po plantach Jakubowskiego w Tarnowie. Park w pobliżu Kościoła Księży Misjonarzy stał się skrótem podróżnych na dworzec kolejowy, ale jest też popularnym miejscem spotkań młodzieży. Władze miasta planują renowację plant i liczą na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, są już konkretne pomysły na rewitalizację tego miejsca. W planach jest powstanie nowej alejki, która pozwoli na jeszcze szybsze dotarcie do dworca PKP.
5: Drzewa będą poddane ocenie fitosanitarnej. Alejki zostaną zrewitalizowane, zostanie uzupełnione oświetlenie, zostanie też zrewitalizowany mur oporowy w tamtym terenie. Będziemy mieli też kwestie związane z montażem nawodnienia tego parku, czyli takie kwestie hydrologiczne. Zaprojektowana została nowa aleja, która będzie takim skrótem, łącznikiem z dworcem PKP.
4: Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznaje, że na plantach Jakubowskiego zostały także wskazane drzewa do wycinki. Ta ocena ma być powtórzona.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Pomodlą się na różańcu w intencji trzeźwości. Jutro po raz 12 w przysiłku Rzakówka w Kamionce Wielkiej odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział m.in. trzeźwiejący alkoholicy. Modlitwie będzie przewodniczyć ojciec Paweł Berwecki, jezuita z Zakopanego, mówi Jerzy Toborek z Grupy Wsparcia Pokora przy parafii w Kamionce Wielkiej.
7: Rok w rok mamy osobę, która jest w stanie nam przekazać swoje, no podzielić się swoim doświadczeniem i wspólnie nam tą drogę do ołtarza na szczycie dojść właśnie w takiej głębokiej modlitwie. To spotkanie odbędzie się w Kamionce Wielkiej na ścieżkach różańcowych. Jest to niesamowite wydarzenie.
4: Organizatorzy zapraszają do udziału osoby trzeźwiejące i wszystkich, którzy chcą się modlić w tej intencji. Początek jutro o 16:15. Grupa Wsparcia Pokora spotyka się raz w tygodniu na terenie parafii w Kamionce Wielkiej w każdy czwartek o 18:30 w sali na plebanii. Spotkania są otwarte dla każdego, kto zechce podjąć walkę z alkoholizmem. Tymczasem z Tarnowa wyruszy dzisiaj diecezjalny Marsz Trzeźwości. Trasa prowadzi do Skrzeszowa. Ich pierogi podbijają podniebienia. Panie z koła gospodyń wiejskich u źródła w Słonej są bohaterkami kolejnej odsłony audycji Strażniczki Małopolskich Smaków. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu pierogi często gościły na stołach, dziś z powodu braku czasu stały się prawdziwym rarytasem. Numerem jeden w Słonej są tradycyjne pierogi ruskie, które gospodynie postanowiły nieco zmodyfikować. Tak powstały słynne pierogi chłopskie.
0: Mężczyźni, jak wiadomo, wolą bardziej jedzenie takie sycące. Dlatego nasze panie wzbogaciły formułę pierogów ruskich i nazwałyśmy je pierogi chłopskie.
8: No dobrze, ale wzbogaciły to co? Co dodałyście? Albo czego ujęły? Nie, no dodałyście. Co dodałyście?
9: Dodałyśmy.
8: Nic nie ujęłyście.
0: Dokładnie nie.
8: Czyli ruskie to podstawowe jest ser.
9: Ziemniak, cebula.
8: I co do tego jeszcze? Dorzuciłyście, że...
9: Dorzuciłyśmy podgarle, pietruszkę.
10: I jeszcze coś takiego.
0: Składnik od siebie.
8: Ale to możemy zdradzić składnik od siebie?
10: Nie. Przyprawy nie zdradzamy, bo mają wyjątkowy smak.
0: Wygrałyśmy też kilka konkursów tymi pierogami. Nasi panowie już innych pierogów nie jedzą i też stali bywalcy naszych stoisk podczas dożynek, podczas święta fasoli, zakliczenia, wiedzą na jakie pierogi idą.
4: O kulinarnych tradycjach regionu opowiadały na antenie RDN przewodnicząca koła Monika Kulak, Irena Jaszczur z zarządu oraz kronikarz Barbara Galas-Czerwiec, z którymi rozmawiał Paweł Mleczko. Gorąco we wschodniej, południowej i centralnej Polsce, chłodniej na północy i zachodzie. Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami i burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś i jutro upałom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze z porywistym wiatrem osiągającym prędkość do 90 km na godzinę, mówi synoptyk z IMGW Kamil Walczek.
11: We wschodniej, południowej i centralnej części kraju nadal będzie upalnie. Temperatura maksymalna będzie osiągać do 33 stopni, natomiast na krańcach południowo-wschodnich nawet do 36-37 stopni Celsjusza. Chłodniej na północy i zachodzie od 23 do 28 stopni.
4: Upały prognozowane są do połowy przyszłego tygodnia.
12: Reklama. Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
5: Dwadzieścia lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tarnów odda hołd powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica. W poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Budowa domu w Szczerym Polu w Gręboszowie to już nie przejdzie, o tym w tych wiadomościach. A na koniec przeniesiemy się do podtarnowskiej zabawy. Jutro urodziny błogosławionej Karoliny z udziałem młodych z całej Polski. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Pałacyk Michla, warszawskie dzieci czy Marsz Mokotowa, te pieśni ponownie wybrzmią w Tarnowie. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy miasta oddadzą hołd bohaterom, którzy w 1944 roku podjęli heroiczną walkę o wolność. Obchody rozpoczną się dzisiaj o 16.45 na Placu Sobieskiego w Tarnowie, gdzie mieszkańcy wspólnie uczczą pamięć żołnierzy Armii Krajowej i cywilów poległych podczas 63 dni powstańczych walk. Wieczorem o 18.45 w Ogrodzie Sensorycznym odbędzie się Powstanie Pokoleń. Uczestnicy zaśpiewają utwory, które towarzyszyły powstańcom w walce o Warszawę. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbają członkowie Solskiego Chóru, a na uczestników będą czekać biało-czerwone flagi. Wcześniej od godziny 13 do 16 przed siedzibą BWA działać będzie strefa edukacyjna Powstańcem Być. Każdy będzie mógł przygotować przypinki z historycznymi motywami oraz breloki z symbolem Polski walczącej. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Przez 63 dni słabo uzbrojeni powstańcy samotnie walczyli z niemieckim okupantem. W walkach zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz nawet 180 tysięcy cywilów. Ratownicy Topr ostrzegają przed skutkami upałów w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
2: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
1: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownik Topr Rafał Kubacki mówi, że na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki. Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W poniedziałek zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 3 lata. Projekt obejmuje budowę około 3-kilometrowego odcinka nowej drogi wojewódzkiej, który połączy ulicę Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. W ramach inwestycji powstanie most na rzece Dunajec o długości 526 metrów. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 226 milionów złotych. Sama budowa drogi i mostu ma kosztować ponad 179 milionów. Inwestycje zrealizuje konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy. Koniec z dowolną zabudową na każdej działce. Gmina Gręboszów przyjęła plan ogólny, który określa, gdzie w przyszłości będą mogły powstawać domy, a gdzie firmy czy inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Nowe przepisy oznaczają, że budowa domu czy budynku gospodarczego nie będzie już tak prosta jak dotychczas. Podczas ostatniej sesji radni uchwalili dokument, który od tego roku zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak tłumaczy wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, plan ogólny wyznacza strefy mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne i tereny zielone, a wszystkie przyszłe miejscowe plany zagospodarowania będą musiały być z nim zgodne.
3: Krótko mówiąc, w szczerych polach, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wybudować dom, no to nie przejdzie. Strefy mieszkaniowe są wyznaczone tak naprawdę odgórnie, więc na pewno będą tutaj te ograniczenia, że no teraz nie każda działka niestety nawet będzie mogła być zabudowana taką zabudową zagrodową wiejską. Mieszkańcy oczywiście też się zabezpieczali, bo szeroko tą informację przekazywaliśmy, że trwają konsultacje, jesteśmy w trakcie uchwalania tego planu, więc jeszcze na starych zasadach bardzo dużo mieszkańców pobrało WZ-ki tak zwane, gdzie jeszcze mają możliwość, powiedzmy w przyszłości, przez kilka lat wybudowania tam takiego miejsca.
1: Nowy plan ma jednak nie tylko ograniczać, ale także chronić mieszkańców przed inwestycjami, które często budzą sprzeciw lokalnych społeczności. Chodzi m.in. o duże zakłady przemysłowe, fermy hodowlane czy farmy fotowoltaiczne. Jak dodaje wójt, temat farm wiatrowych, o których ostatnio było głośno w tej gminie, praktycznie przestał istnieć. Jeszcze niedawno do gminy zgłaszały się firmy zainteresowane budowaniem budową turbin, jednak przeszkodą okazały się uwarunkowania związane z wojskowym korytarzem powietrznym przebiegającym nad tym terenem. Są pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Władze województwa małopolskiego przekazały w Nowym Sączu promesy na ten cel na ręce 25 wójtów i burmistrzów z tego regionu. Pieniądze pomogą mieszkańcom, do których nie da się doprowadzić tradycyjnej sieci kanalizacyjnej. Ponad 32 miliony złotych trafiło do samorządów m.in. z powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego. 1,5 miliona złotych na 65 takich instalacji dostała gmina Słopnice w powiecie limanowskim. Wójt Adam Sołtys podkreśla, że dzięki tym funduszom, a także inwestycjom z poprzednich lat, ponad 90% mieszkańców będzie mieć rozwiązany temat oczyszczania ścieków.
4: Jest to dla nas szczególnie ważne, bo my już kończymy liniową kanalizację. Mamy oczyszczalnię dla całej gminy. Zostały nam takie właśnie punkty, gdzie nigdy nie dojdzie kanalizacja. W związku z tym uzupełnimy te właśnie miejsca, gdzie ta gospodarka wodno-ściekowa jeszcze wymaga interwencji. Także bardzo się cieszę. Mamy już podpisane umowy z mieszkańcami. Myślę, że to szybko i sprawnie zrealizujemy.
1: Na liście samorządów, które otrzymały w Nowym Sączu promesy, są też m.in. Krościenko nad Dunajcem, Biały Dunajec, Czorsztyn, Raba Wyżna czy Landskorona.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 2 sierpnia, 128 lat temu, urodziła się błogosławiona Karolina, dziewica i męczennica. Urodziny Karoliny obchodzone są w Zabawie, gdzie znajduje się jej sanktuarium. To także ostatni dzień miasteczka modlitewnego, które zgromadziło młodych z różnych części Polski. Proboszcz i kustosz ksiądz Zbigniew Szostak cieszy się, że młodzi gromadzą się wokół sanktuarium błogosławionej Karoliny i właśnie tu rozbili swoje namioty. Jak dodaje, kult dziewicy i męczennicy jest żywy, świadczy o tym m.in. droga krzyżowa szlakiem jej męczeństwa w Wałrudzie, która 18 dnia każdego miesiąca gromadzi tysiące ludzi.
5: Myślę, że ostatnia droga krzyżowa 18 lipca w sobotę pokazała nam, jak bardzo ważne jest to miejsce. Przyjął ponad 5 tysięcy ludzi na drogę krzyżową, żeby przejść szlakiem męczeństwa, żeby też dać świadectwo tego, jak Karolina w ich życiu działa. Myślę, że to ostatnie świadectwo ostatniej drogi krzyżowej o tym, jak Karolina sprawiła, że młodzi ludzie, którzy byli w takich wielkich życiowych tarapatach, małżeństwo, które nie miało szans medycznie na dziecko, przyjechało z podziękowaniem właśnie za to, że się urodziło dziecko, że dostąpiło łaski poczęcia tego dziecka i że błogosławiona Karolina jest tą, do której się zwracają.
1: Przypomnijmy, Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę w 1987 roku w Tarnowie.
6: Reklama.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
9: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
10: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
9: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
10: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
9: Po reklamie.
11: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. W tę upalną sierpniową sobotę wita się z wami bardzo serdecznie ze studia w Tarnowie Krzysztof Borowiec i zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie fonografu. Wydanie to rozpoczęła piosenka Abracadabra zespołu Steve Miller Band, która 42 lata temu plasowała się na miejscu drugim listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Za chwilę dwa utwory jeszcze z czołówki tego zestawienia, konkretnie z miejsca trzeciego i pierwszego. Ale zanim do nich przejdę, słów kilka o tym, czego się możecie spodziewać w dzisiejszym wydaniu fonografu. Otóż tak, w szufladce albumy sprzed lat będę przypominał utwory, które znalazły się na tak zwanym Beardsley Album, czyli na albumie zespołu Humble Pie, który został wydany w lipcu 1970 roku i był trzeci w dyskografii tego dzisiaj już mocno zapomnianego, ale w tamtych czasach bardzo szanowanego, w pewien sposób nawet prekursorskiego zespołu, jeśli chodzi o muzykę hard rockową na Wyspach Brytyjskich. Będę sięgał oczywiście też do grającego kalendarza i do odkurzonych list przebojów, ale to przecież nic nowego, bo te elementy pojawiają się regularnie w wydaniach fonografu. No i jeszcze jedna rzecz, sięgnę też do kilku utworów, które pojawiły się na ostatniej płycie Rolling Stonesów, na krążku Foreign Tones, no i też słów więcej niż kilka na pewno przy tej okazji temu wydawnictwu poświęcę. Jeszcze jak to zwykle czynię na początku, chciałbym was serdecznie zaprosić, jeżeli tylko macie taką możliwość, do naszego fanpage'a, czyli jeżeli na Facebooku wpiszecie frazę Fonograf RDN, to znajdziecie się w stosownym miejscu, w którym to miejscu, nie pamiętam, albo wczoraj, chyba wczoraj, a może i przedwczoraj, umieściłem stosowny post zatytułowany Humble Pie i Beardsley Album, traktujący o tym wydawnictwie, któremu część dzisiejszego programu poświęcę. No to tyle, jeśli chodzi o anons, a teraz powracam do trójkowej listy przebojów sprzed 42 lat, wówczas na miejscu trzecim. Zespół Queen i Las Palabras de Amor, a na szczycie zestawienia Izabela Trojanowska i Karmazynowa Noc.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
8: Fonograf. Albumy sprzed lat.
9: I już za chwileczkę przechodzę do nagrań pochodzących z trzeciego albumu zespołu Humble Pie. Albumu, który ze względu na grafikę, która pojawiła się na okładce, był nazywany Beardsley Album. A dlaczego tak? Ano dlatego, że na okładce na okładce widniała ilustracja autorstwa Audreya Beardsleya, słynnego brytyjskiego grafika żyjącego na przełomie XIX i XX stulecia. Beardsley Album to również dlatego, że ta płyta nie miała tak naprawdę tytułu, a jeśli miała, to po prostu Humble Pie. Można było ją jeszcze nazwać trzecią w dyskografii zespołu. Zanim już przejdę do słów kilku o utworach, które za chwilę zabrzmią, to chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy się już zameldowali na naszym fanpage'u. Ja nawet przeczytam, pojawił się Arek jako pierwszy, pojawiła się Anetka, Krysia napisała między innymi: jestem, melduję się i tym razem pozdrawiam chłodno. Napisałem do Krystyny, że w taką kanitkułę trudno przesyłać gorące pozdrowienia. O, i Małgorzata jeszcze przed momentem się zameldowała. Napisała: melduję się z dobrym humorem, nastawiam uszy na świetną muzykę i liczę porcję pięknych wspomnień. Na dziś głośniki grają, niech dziś głośniki grają, a uśmiechy nie schodzą z twarzy. No dobrze, niechaj zatem grają, a jak to zwykle w fonografie bywa, będzie i pop, i rock, czyli mam nadzieję, że dla każdego coś fajnego. No dobrze, Humble Pie. To kwartet, dzisiaj już, tak jak powiedziałem, mocno zapomniany, ale na przełomie 60. i 70. lat to była grupa, która miała wielu oddanych fanów, zwłaszcza tych, którzy lubili cięższe granie, a to cięższe granie pokazał trzeci album w dyskografii i później już pozostałe płyty były również hard rockowe. Kiedy powstawał w 1969 roku ten kwartet, uwaga mediów skupiła się przede wszystkim na nazwiskach muzyków, bo wszyscy ci muzycy już byli mniej czy bardziej znani na brytyjskiej scenie rockowej. Tam był perkusista Jerry Shirley, bardzo dobry basista Greg Ridley z zespołu Spooky Thought, ale przede wszystkim młodziutki, ale już opromieniony sławą Peter Frampton, znakomity gitarzysta i śpiewający gitarzysta Steve Marriott, który wcześniej był liderem zespołu The Small Faces. Steve Marriott, o którym w swoim czasie Czesław Niemen powiedział, że to jest jeden z jego ulubionych wokalistów. Humble Pie, ten trzeci album, był mroczniejszy niż ta muzyka, która pojawiła się na wcześniejszych long playach. Nagrania odbyły się w 1970 roku w słynnych naówczas studiach Olympic w Londynie, a produkcją zajęli się sami muzycy Humble Pie oraz inżynier nagrań Andy Jones. Album otwiera utwór znany świetnie stałym słuchaczom Grand Listy, jeden z najważniejszych utworów w całym katalogu zespołu, kompozycja Live With Me, a również znalazły się tam mocne takie utwory, o których jeszcze dzisiaj będę mówił, może nie w podobnym klimacie, ale w podobnym, cięższym brzmieniu, takie jakie spotykamy w niektórych fragmentach, dużych fragmentach utworu Live With Me. Więc za chwilę Live With Me, a później utwór pokazujący taką trochę humorystyczną stronę zespołu, ale jednocześnie oparty na takim mocnym bluesrockowym fundamencie. To kompozycja One-Eyed Trouser Snake Rumba. A zatem posłuchajmy sprzed 56 lat Humble Pie.

0: do nagrań z trzeciej płyty zespołu Humble Pie. Jeszcze dwukrotnie w dzisiejszym wydaniu programu powrócę teraz. Natomiast zaglądam na moment do naszego fanpage'a fonograficznego. Grzesiek napisał: powitać was wszystkich. Zaczynamy słuchanie, gotowanie, pranie i ogarnianie, a wszystko kończy się na nie. Jak tu być na tak?
1: Fonograf grający kalendarz.
0: Wczoraj skończył 62 lata. Nazywa się James Stephen Corr, znany jest jako Jim Corr. I to właśnie ten gość, klawiszowiec i gitarzysta, w swoim czasie utworzył ze swoimi urodziwymi siostrami w osobach Sharon, Caroline i Andrei zespół The Corrs, grupę popularną, powiedziałbym nawet bardzo popularną, u schyłku zeszłego wieku. A zatem, przypominając wczorajszego jubilata, przypominam zespół The Corrs w utworze pochodzącym z płyty Talk on Corners. Jego tytuł to Only When I Sleep.

To był zespół The Corrs i wczorajszy jubilat Jim Corr. Trzy lata, dokładnie trzy lata później od Jima Corra przyszedł na świat znakomity polski artysta Grzegorz Turnał. Urodził się w Krakowie, no bo jakżeby inaczej, 31 lipca 1967 roku. To wokalista, pianista, aranżer, kompozytor, poeta, wykonawca poezji śpiewanej, kierownik muzyczny Teatru Lalka w Warszawie. Grzegorz Turnał jest laureatem wielu nagród, choćby kilka z nich wymienię, 9 Fryderyków, 2 Wiktorów, Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Otrzymał również medale Gloria Artis i Złoty Krzyż Zasługi. Przypominając dzisiaj wczorajszego jubilata Grzegorza Turnała, pozwalam go sobie przypomnieć w duecie z nie mniej znanym Krakusem, cenionym Krakusem, czyli Andrzejem Sikorowskim. W roku 1993 grupa Pod Budą wydała album Jak kapitalizm to kapitalizm i na tym albumie znalazła się, no moim zdaniem, bardzo urocza piosenka Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, a wykonują ją Andrzej Sikorowski i wczorajszy jubilat, czyli Grzegorz Turnał.

0: Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Reklama.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie.
4: A jeszcze nieskromnie dodam, że to 20-lecie zespołu Envision i zaproszonych gości obchodzone w przyszłą sobotę w amfiteatrze będę miał przyjemność poprowadzić. Tym bardziej serdecznie zapraszam.
3: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
4: Obiecałem, że do płyt Foreign Tones zespołu The Rolling Stones nawiążę w najbliższych wydaniach Fonografu i to właśnie dzisiaj czynię. Foreign Tones to 25. brytyjski i 27. w Stanach Zjednoczonych album zespołu The Rolling Stones wydany 10 lipca bieżącego roku, rzecz jasna. Zawiera utwory zarejestrowane z udziałem takich muzyków jak Steve Jordan, Daryl Jones, Steve Winwood, Robert Smith i Chad Smith, Paul McCartney czy Bruno Mars. Zawiera również utwór nagrany ze świętej pamięci Charlie'em Wattsem. Został wyprodukowany ten krążek przez Andrew Watta. To świetna produkcja, a właśnie. Tak się zastanawiam, czy to dobre określenie, że to świetna produkcja, bo nienaganna to dla mnie i dla moich niektórych znajomych taką nie jest. To jest bardzo gęsto wszystko upakowane i jakby trochę czasami tam brakowało powietrza. Ja rozumiem, że dzisiaj się tak płyty produkuje, ale chyba nie zawsze tak trzeba, o, tak bym to określił. Natomiast to wszystko, co znalazło się na płycie Foreign Tones, to jest naprawdę bardzo dobry materiał. Bardzo dobry materiał, to nie jest gorsza rzecz niż Hackney Diamonds, płyta, która była entuzjastycznie przyjęta, ta przedostatnia płyta Stonesów. Tutaj też jest wszystko właściwie w porządku i mamy też zróżnicowany klimat, bo obok energetycznych, pełnych poweru kompozycji znajdują się również świetnie zaśpiewane ballady. Recenzja Dave'a Simpsona w The Guardian opisała Foreign Tones jako całkowicie współcześnie brzmiący, momentami polityczny album, w którym zespół konfrontuje się ze światem wokół i to, co pozostało im czasem. No to tak, no nie najlepsze to tłumaczenie, przepraszam. Dave Simpson wyróżnił zwłaszcza 2 utwory. Jeden z nich dzisiaj zabrzmi, Mr. Charm i Covered in You. Za krytykę odpowiednio szalonego potentata Mr. Muska, chodzi o Elona Muska, no i autokratów. Przy okazji Mr. Charm nawiąże jeszcze do tych słów. A teraz, no cóż, no to kompozycja, która była taką forpocztą tego albumu, została wydana pod pseudonimem The Cockroaches, czyli karaluchy. Ukazała się jeszcze w kwietniu bieżącego roku w takim bardzo ekskluzywnym nakładzie, bowiem 1000 egzemplarzy winylowych. płytowych i one trafiły do wybranych sklepów płytowych. Zastanawiam się, czy tylko w Wielkiej Brytanii, czy też w niektórych miejscach na świecie, ale miejscach, no pewnie w Paryżu można było kupić, może w Amsterdamie. No, nie wiem, ja nie słyszałem, żeby tutaj w Polsce był ten winyl dostępny, a może dlatego, że się nim nie interesowałem. Kompozycja Rough and Twisted otwiera ten album zatytułowany Foreign Tones, no i to są tacy prawdziwi stąsi z takim powerem, z takim kopem. Aż dziw bierze, że ci goście, którzy mają kilkaset lat wspólnie, potrafią zachować jeszcze ciągle taką energię. A jeżeli potrafią, to znaczy, że jeszcze goście mają pasję. A jeżeli mają pasję, to tym dłużej się im żyje. Zespół The Rolling Stones, Rough and Twisted.

0: Do płyty Foreign Tone zespołu The Rolling Stones jeszcze powrócę dwukrotnie w dzisiejszym wydaniu Fonografu.
1: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
0: A przede mną lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, bo dzisiaj w ogóle korzystam wyłącznie z tych zestawień sprzed lat, a ta lista jest datowana na pierwszy dzień sierpnia 1987 roku. No to teraz, bo niestety reklama będzie później, z tego zestawienia zabrzmią trzy utwory, ale teraz z czołówki jeden z nich. Incomunicado i Marillion.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
9: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
8: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: To była autopromocja.
10: I jeszcze dwa utwory z trójkowej listy przebojów z 1 sierpnia 1987 roku. Z miejsca trzeciego U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, a później z pozycji pierwszej Pet Shop Boys i It's a Sin.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
8: Fonograf. Albumy sprzed lat.
9: W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominam utwory, które znalazły się na płycie wydanej w lipcu 1970 roku, płycie firmowanej przez zespół Humble Pie i będącej zarazem trzecią w dorobku tej zapomnianej, jak określiłem, grupy, ale kiedyś, czyli na przełomie 60-tych, 70-tych lat, cenionej, popularnej, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, a cenionej za wkład w muzykę hard rockową. Bo tak się mówi, moi drodzy, że hard rock, no to tak, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, no ale zapewniam was, że również Humble Pie, czy choćby Spooky Tooth. No notabene przecież basista Greg Ridley z zespołu Spooky Tooth gra tutaj na tym trzecim albumie. Przed nami dwie kolejne kompozycje pochodzące z tego wydawnictwa. Najpierw Earth and Water Song. To ujmująca ballada, w której słychać takie bardziej liryczne oblicze zespołu za sprawą Petera Framptona, który później, kilka lat później, wypłynął jako solista i tutaj zapisał się znakomitymi solowymi wydawnictwami, zwłaszcza koncertowymi. Po Earth and Water Song Petera Framptona kompozycja I'm Ready. No to standard, proszę ja was. I wobec tego posłuchajmy, znowu to powiem, sprzed 56 lat zespół Humble Pie. Humble Pie, Earth and Water Song i I'm Ready.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Fonograf grający kalendarz.
4: Po rockowych brzmieniach zespołu Humble Pie, do których jeszcze powrócę w dzisiejszym programie, no zgoła odmienna muzyka. Akurat w grającym kalendarzu. Wczoraj obchodził 83. urodziny Roland Kent Lavoie. Kompletnie, jakby mi ktoś powiedział, kto to, to bym nie wiedział. Ale osoba, która w 70-tych latach była popularna, a występowała pod pseudonimem Lobo. Z hiszpańskiego Lobo to tyle co wilk. To amerykański piosenkarz, autor tekstów, który no, umieścił na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych w tamtejszej top 10 takie utwory jak Me and You and Dog Name Boo, Don't Expect Me to Be Your Friend, Where Were You When I Was Falling in Love. I może ten najbardziej znany numer I'd Love You to Want Me. Oto przebój z połowy mniej więcej 70-tych lat w wykonaniu Lobo, który skończył wczoraj 83 lata.

To był wczorajszy jubilat. Lobo skończył, przypomnę, 83 lata. Również wczoraj skończyłby 84 lata, ale niestety nie ma go już wśród nas od stycznia do roku 2023. Daniel Boone, bo o nim mówię, był angielskim muzykiem popowym, który w 1972 roku stał się gwiazdą jednego przeboju, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Ta piosenka była szalenie popularna także w Polsce. Nosiła tytuł Beautiful Sunday. Została napisana między innymi właśnie przez Daniela Boone'a. Daniela, podkreślam, bo Pat Boone to taki wczesny rock'n'rollowiec. A i również Roda McQueena. I ta piosenka sprzedała się w ilości ponad 2 milionów egzemplarzy. To było osiągnięcie. No ale rzeczywiście, Daniel Boone zaistniał te 54 lata temu i później zniknął z firmamentu muzycznego. Przypominam wobec tego. Oto Daniel Boone i jego jedyny wielki przebój. W podobnych klimatach popowych, ale później znowu będzie trochę bardziej rockowo. Beautiful Sunday.

No i jeszcze jedna karteczka z kalendarza, ale też spoglądam do naszego fanpage'a. No zagadałem się, moi drodzy, telefonicznie, bo tak jak nie było na początku telefonów, to teraz one są. No i spoglądam teraz na fanpage, a tam Mikołaj się pojawił już. No mój Boże, przywitał się z nami 38 minut temu. No Mikołaju, sorry, że mam taką opóźnioną reakcję dzisiaj. Ale to naprawdę nie moja aż tak bardzo wina. Kolejna karteczka z kalendarza, zmieniamy znowu klimat, bowiem tak się składa, że gdyby żył, ta formuła jest coraz częstsza w moich programach, obchodziłby dzisiaj 75. urodziny. Ale zmarł bardzo dawno temu, bo to gość, który należy do tego fatalnego klubu 27, prawda? Czyli do grona tych osób, które nie dożywszy 27 urodzin, zostawiając po sobie znakomite dokonania muzyczne, oddaliły się w zaświaty. Tommy Bolin. Świetny amerykański gitarzysta, który zagrał na przykład na płycie Spectrum Billego Cobama i tam zabłysnął, ale później zespół Deep Purple stwierdził, że to jest na tyle kapitalny instrumentalista, że należy go zaprosić do składu, po prostu do składu. Tommy zagrał na płycie Come Taste the Band, wydanej w październiku 1975 roku i oczywiście firmowanej przez zespół Deep Purple. A później się, mówiąc nieładnie, zawinął. W grudniu 1976 roku już go nie było wśród żywych, a zmarł z takiego powodu, jak i większość ludzi, młodych ludzi w tamtych czasach. To było przedawkowanie narkotyków, ślady morfiny znaleziono w jego krwi, kokainy, etanolu, lidokainy. Mój Boże, czego tam nie było. A taki talent. No ale nie on jeden. Posłuchajmy, oto kompozycja, która zamykała album Come Taste the Band, czyli album sprzed 51 lat firmowany przez zespół Deep Purple. You Keep on Moving.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
5: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
4: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
5: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960-420.
6: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.
7: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
8: W tych wakacyjnych wydaniach fonografów bardzo często sięgam do płyt nowych i tak jak w tym wypadku najnowszych, bo ta płyta została wydana 10 lipca. Foreign Tones to krążek 25 na brytyjskim rynku i 27 na rynku amerykańskim zespołu The Rolling Stones, wyprodukowany przez Andrew Watta, czyli powiedzmy... Tak sobie pomyślałem, czy on by mógł być wnukiem Stonesów. Tak, myślę, że mógłby być wnukiem Stonesów, gdyby, jak to się mówi, wcześniej zaczęli. I ten facet wyprodukował tę płytę, która jest bardzo dobra, ale jednocześnie ja osobiście miałbym sporo uwag, jeśli chodzi o produkcję. Ale być może to jest kwestia gustu, że taka swoista gęstość dźwiękowa nie zawsze każdemu musi odpowiadać. Już się przestaję czepiać, już wracam do meritum. Za chwilę usłyszymy utwór Mr. Charm, taki nieco glamowy w swoim klimacie, ale zarazem zadziorny i przebojowy, też z kobiecym drugim głosem. No, ktoś to porównał do Gimme Shelter, ale dobrze, no, jeżeli komuś to tak zagrało, to niechaj tak będzie. Właściwie Stonesów z tej płyty można porównywać do Stonesów z wielu innych płyt. No trudno uniknąć podobieństwa do siebie samych, co nie znaczy, że to jest, podkreślę, jakieś kompletne powielanie pomysłów. Mr. Charm to utwór, który w warstwie tekstowej krytykuje demagogów pokroju Elona Muska. On jest zresztą tutaj wymieniony z nazwiska. Demagogów, którzy charyzmą i manipulacją przykrywają, no powiedziałbym, dla niektórych wręcz kompletny brak merytoryki. No to cóż, posłuchajmy. Zespół The Rolling Stones i Mr. Charm.

dokładnie 35 lat temu. Ta piosenka plasowała się na szczycie listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Everything I Do it for You i Bryan Adams.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
2: Fonograf. Albumy sprzed lat.
3: I jeszcze dwie kompozycje pochodzące z trzeciego albumu w dyskografii zespołu Humble Pie, płyty wydanej w lipcu 1970 roku. Krytycy przyjęli ten album dość ciepło, na pewno cieplej niż dwie poprzednie wydawnictwa zespołu. Po raz pierwszy zaczęły pojawiać się opinie, że Humble Pie może stać się jednym z najważniejszych brytyjskich zespołów początku lat 70. Fani zespołu również dostrzegli pewien postęp, jeśli to tak można określić, bo płyta była bardziej spójna i zdecydowanie dojrzalsza niż dwie poprzednie. Z dzisiejszej perspektywy fascynujące jest to, że ten album zapowiadał przyszłość hard rocka. Ja o tym trochę mówiłem, prawda, że wspominamy, że Led Zeppelin, że Deep Purple, że może Black Sabbath, a o Humble Pie kompletnie się zapomina. Na tej płycie nie było jeszcze takiej metalowej agresji, która pojawiła się kilka lat później. Zapewniam, że bardzo, bardzo mocno i agresywnie grał zespół Humble Pie na późniejszych wydawnictwach, ale był tutaj na tym krążku już taki pewnego rodzaju ciężar, taka bluesowa ekspresja i riffowe podejście. To coś, co stanowiło elementy fundamentu całego gatunku. Uważa się, że trzeci album Humble Pie dobrze się zestarzał. Ja chyba potwierdzam te słowa. To efekt pracy, co też należy docenić, czterech znakomitych muzyków, naprawdę znakomitych, którzy znaleźli wspólny język i którzy przez chwilę mówili tym samym muzycznym głosem. No i dzięki temu powstała taka płyta. Dzięki temu powstało coś, co do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych, określiłbym, klejnotów brytyjskiego rocka początku lat 70. Dwie ostatnie kompozycje na tej płycie to Red Light Mama Red Hot i Sucking on the Sweet Wine. Humble Pie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
4: Fonograf grający kalendarz.
5: Gdyby nie śmierć w wieku 53 lat, dzisiaj obchodziłby 84. urodziny. Nazywał się właściwie Jerome John Garcia, ale w świecie znany był, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, znany był jako Jerry Garcia. To gitarzysta, wokalista i wieloletni lider zespołu Grateful Dead. I tu znowu taki mały wtrend. Tu, po tej stronie Atlantyku, zespół Grateful Dead nigdy nie był tak ceniony, jak był ceniony przez Yankeesów. To była grupa legendarna, absolutnie legendarna, która miała swoich oddanych fanów przez cały czas swojego istnienia. Jerry Garcia pojawił się, co nikogo nie może dziwić, w rock'n'rollowej galerii sław jako członek zespołu Grateful Dead jeszcze w 1994 roku, czyli tak naprawdę rok przed śmiercią. W 2003 roku magazyn Rolling Stone umieścił Jerry'ego Garcia na 13 miejscu gitarzystów wszechczasów. Przypominam wobec tego Jerry'ego Garcia, tutaj powiedzmy z muzykami, ale firmującego ten koncert już solo, bo to nagranie jest rzeczywiście na żywo. Oto kompozycja Evangeline i Jerry Garcia.

Za chwilę też nagranie koncertowe. Bo tak się, moi drodzy, składa, że 1 sierpnia, właśnie dzisiaj, mija 56 lat od słynnego koncertu na rzecz Bangladeszu. W istocie to były dwie imprezy zorganizowane z rozmachem przez George'a Harrisona. One odbyły się w nowojorskiej hali Madison Square Garden, a dochód nich przeznaczono na pomoc mieszkańcom Bangladeszu dotkniętych wówczas niezwykłą powodzią i to była wielka tragedia dla ludności z tego azjatyckiego kraju. W sumie zebrano ponad 15 milionów dolarów. To oczywiście na to złożyły się w pewnej części bilety z tych dwóch koncertów, ale później też dochód z wszelkiego rodzaju wydawnictw związanych z tym koncertem. To były płyty, to były kasety, to były różnego rodzaju gadżety. 15 milionów, no cóż, to na tamten czas była naprawdę niezła kwota. Sam pomysłodawca, czyli George Harrison, pomysłodawca i organizator, bo to trzeba tego całego przedsięwzięcia, otrzymał medal Organizacji Narodów Zjednoczonych. I teraz tak, w przyszłym tygodniu pomyślałem sobie, że sięgnę do tego koncertu na rzecz Bangladeszu, bo tam przecież było wielu znakomitych muzyków, którzy zagrali, no między innymi Bob Dylan, ale także i Ringo Starr, i Eric Clapton tam występował, więc z przyjemnością sięgnę do tego wydawnictwa koncertowego. Natomiast tutaj, skorzystając jeszcze z chwili czasu, chciałbym wam zaanonsować pewne zdarzenie, które będzie miało miejsce na antenie w przyszłą sobotę. Otóż tak, ja zarejestrowałem już rozmowę z Magdą Piwowarczyk, właśnie pracuję nad nią, żeby była wyemitowana. Magda Piwowarczyk to, moi drodzy, chciałem powiedzieć dziewczyna, no. Dobrze, to już jest kobieta, powiedzmy, w średnim wieku, która zabłysnęła 28 lat temu w takim programie Zostań Gwiazdą. To była taka forpoczta wszelkiego rodzaju programów późniejszych, czyli tam idoli, nie idoli, tego rodzaju format to był. I Magda była bezkonkurencyjna w Polsce w tym programie. Została wobec tego wysłana do finału do Amsterdamu. Tam zaśpiewała piosenkę Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, i wywalczyła drugie miejsce. Już wówczas była wokalistką zespołu 7, który wkrótce zawitał do pierwszej ligi polskich zespołów, wygrywając na przykład konkurs debiutów na Festiwalu Opolskim. O tym wszystkim będę rozmawiał z Magdą, a jest po temu szczególna okazja, ponieważ Magda niedawno wydała własnym sumptem, to też będzie ciekawostka, swój solowy singiel zatytułowany Fala. I o tym singlu też będziemy rozmawiać, o produkcji tego singla, o wszelkiego rodzaju sprawach związanych, ja wiem, no, z PR-em, jeśli chodzi o ten singiel. Magda opowie ciekawie wam i mam jeszcze taką informację, jeżeli będziecie słuchali tej naszej rozmowy w przyszłą sobotę, to już teraz uprzedzam fakt, że po tej rozmowie padnie takie naprawdę proste pytanie. Takie jest moje zdanie i Magda tak też uważa. I wobec tego dwie pierwsze osoby, które dodzwonią się do radia z prawidłową odpowiedzią, rzecz jasna, wygrają te single sygnowane autografem Magdy Piwowarczyk. Ja ten program jeszcze będę anonsował na pewno na stronie, na naszym fanpage'u, i sądzę, że również na swojej prywatnej facebookowej stronie, bo myślę, że warto. No to cóż, to teraz powracam już do koncertu na rzecz Bangladeszu. Oto kompozycja George'a Harrisona, Bangladesz.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
3: Jeszcze jedna kompozycja w dzisiejszym wydaniu fonografu, pochodząca z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, krążka zatytułowanego Foreign Tones, wydanego 10 lipca, no to co, to 3 tygodnie temu właściwie, tak, 3 tygodnie i 1 dzień, jeśli mielibyśmy to robić z taką aptekarską dokładnością. Jeszcze słów kilka od recenzentów. Alex Food z New Musical Express określił album jako chłodne, pewne siebie kompendium wszystkiego, co zespół zrobił do tej pory. Pochwalił Micka Jaggera za świeże i wyrafinowane utwory na płycie. Sięgam też dalej, bo Danny Eccleston, Eccleston, z magazynu Mojo nazwał to wydawnictwo porywającym i zróżnicowanym doświadczeniem z mnóstwem charakterystycznej dla Stonesów akcji i jedynie garstką zastrzeżeń. No właśnie, ta garstka zastrzeżeń. Eccleston skrytykował, jak to napisał, głośną i zatłoczoną produkcję płyty. I muszę przyznać, że trochę się z tym gościem zgadzam. No, przed nami jeszcze jedna kompozycja, bo należy powiedzieć, że na tym albumie znalazły się też kawałki nie tylko zarysy napisane przez zespół The Rolling Stones, ale również przez Chucka Berry'ego, czy tutaj piosenka, która odpowiednio wcześniej, odpowiednio kilka, niech ja policzę, pewnie ze 20 lat wcześniej znalazła się w repertuarze Amy Winehouse. Ona została trochę inaczej tutaj zrobiona. Są chyba słuszne głosy, że wypadła lepiej niż oryginał. Oto You Know I'm No Good, czyli stonsowska wersja utworu Amy Winehouse.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Na koniec dzisiejszego naszego spotkania zostawiłem jeszcze karteczkę z kalendarza. Ostatnią siłą rzeczy. Tak się składa, że jutro będzie obchodzić 76. urodziny Ted Turner. Ted Turner to gitarzysta zespołu Wishbone Ash, człowiek, który przez długie lata współtworzył ten zespół. Jego charakterystyczne brzmienie wspólnie z gitarą Andy'ego Powella to był znak rozpoznawczy tej formacji. Na koniec dzisiejszego wydania programu, właśnie jutrzejszy jubilat, zespół Wishbone Ash, no w jednym ze swoich, powiedziałbym, sztandarowych utworów, Persefona. Zapraszam za tydzień. Pamiętajcie, że część programu wypełni moja rozmowa z Magdą Piwowarczyk. A dzisiaj to wszystko. Fajnie, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
5: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów. Kiedyś i ty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
8: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
7: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
8: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Niedziela będzie pierwszym dniem wielkiego odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Na Sądeckie Wzgórze Tabor przybędą ludzie świata pracy oraz strażacy. Jak mówi proboszcz parafii świętej Małgorzaty, ksiądz Jerzy Jurkiewicz, bogaty program będzie umożliwiał uczestnictwo i możliwość uzyskania odpustu przez cały dzień.
3: Msze święte o 6, 7.30, 9, 11, 14, 15.30 jest to msza święta w Rycie Trydenckim, o 17, 19, 21, o 7.30 zapraszamy strażaków, tak z państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych. O 9 będziemy się modlić razem z Civitas Christiana. O godzinie 11 uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Stanisław Zalaterski. Będziemy się modlić za świat ludzi pracy, razem ze wszystkimi spółkami miejskimi i tymi ludźmi, którzy chcą się troszkę powierzyć Jezusowi Przemienionemu i swoją pracę.
2: O 17 odbędzie się msza święta z udziałem różowego różańca, a o godzinie 20 młodzież spotka się na uwielbieniu. Odpust w Nowym Sączu będzie trwał tydzień i zakończy się w niedzielę 8 sierpnia. Sumę odpustową w tym dniu odprawi biskup charkowsko-zaporowski Paweł Gonczaruk z Ukrainy. Pomodlą się na różańcu w intencji trzeźwości. W niedzielę po raz 12 w przysiłku Żakówka w Kamionce Wielkiej odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział m.in. trzeźwiejący alkoholicy. Modlitwie będzie przewodniczył ojciec Paweł Berwecki, jezuita z Zakopanego. Mówi Jerzy Toborek z grupy wsparcia Pokora przy parafii w Kamionce Wielkiej.
4: Rok w rok mamy osobę, która jest w stanie nam przekazać swoje, no podzielić się swoim doświadczeniem i wspólnie nam tą drogę do ołtarza na szczycie dojść właśnie w takie głębokiej modlitwie. To spotkanie odbędzie się w Kamionce Wielkiej na ścieżkach różańcowych. Jest to niesamowite wydarzenie.
2: Organizatorzy zapraszają do udziału osoby trzeźwiejące i wszystkich, którzy chcą się modlić w tej intencji. Początek w niedzielę o 16.15. Grupa wsparcia Pokora spotyka się raz w tygodniu na terenie parafii w Kamionce Wielkiej. W każdy czwartek o godzinie 18.30 w sali na plebanii. Spotkania są otwarte dla każdego, kto zechce podjąć walkę z alkoholizmem. Nowy Sącz stanie się stolicą muzyki organowej. W połowie września odbędą się tu pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej, które organizują Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim studenci i adepci sztuki. Kursy będą odbywać się w formie warsztatów. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu jest jednym z inicjatorów tego wydarzenia. Jak mówi proboszcz ojciec Tadeusz Kukułka, to będzie okazja do tego, żeby wykorzystać potencjał instrumentu, który znajduje się w tutejszym sanktuarium.
5: Nasz instrument organowy jest niedawno po renowacji. Rigger, 17 głosów. Charakter tych spotkań jest także szerszy, dlatego że zapraszamy naprawdę wszystkich, którzy chcą posłuchać pięknej muzyki organowej, klasycznej muzyki organowej w wykonaniu wielkich mistrzów.
2: Chociaż udział w kursach jest płatny, każdy może jednak wziąć udział bezpłatnie w koncertach, które odbędą się we wrześniu. Porusza trudne relacje ojca i syna, także walkę człowieka z nałogiem. Do kin wchodzi film w reżyserii Marcina Kwaśnego. Odzyskany to debiut reżyserski tarnowskiego aktora znanego z takich ról jak Triumf Serca, Czas Honoru czy Skazany na Bluesa. W wybranych kinach w Polsce Odzyskanego będzie można zobaczyć już w niedzielę.
6: Kiedy idziesz na odwyk?
7: Jutro.
6: Martwię się o ciebie. Nie wiem, co ci jest.
7: Dziękuję, bo moja chora matka nie ma na leki. Co? Teraz mi pomoże twój Bóg.
2: 2 sierpnia film Odzyskany będzie można zobaczyć w kinach m.in. w Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie czy Gdańsku. Oficjalna premiera kinowa jest zaplanowana na 14 sierpnia. Seans filmu będzie także w ramach festiwalu Tarnowianie 16 września o godzinie 18. Gośćmi Łukasza Maciejewskiego będą reżyser Marcin Kwaśna, także od twórcy głównych ról Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz. Dystrybutorem jest Rafael Film.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 1 sierpnia w pierwszą sobotę miesiąca sierpnia we wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguriego, biskupa i doktora Kościoła. Dziś także mamy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła w Brzesku.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo Niepokalana, Królowo Różańca, która w Fatimie wzywałaś ludzkość do modlitwy różańcowej, wysłuchaj nas, którzy się do Ciebie uciekamy. Pełni ufności w Twoją maczyną miłość i wszechpotężne wstawiennictwo i Twojego Syna, prosimy za wszystkich, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Spraw, aby trud ich bohaterstwa nie poszedł na marne. Wejdź na naszą Ojczyznę Polskę, wyproś dla niej ducha jedności i mądrości. Prosimy o trzeźwość naszego narodu i we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Wierzymy, że nic nie jest niemożliwe dla Twojego matczynego serca, które pragnie szczęścia Twoich dzieci. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pierwsza tajemnica radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela. Jej pokora i prostota podobały się Bogu. Maryja na wezwanie Boga odpowiedziała: tak, niech się wypełni Twój plan. W pełni zaufała Bożej obietnicy. Maryjo, dopomóż nam zawsze dawać pozytywną odpowiedź Bogu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja poszła z pośpiechem, aby pomagać Elżbiecie. W swej posłudze roznosi wszędzie błogosławieństwo Chrystusa. I dziś Chrystus nawiedza nas w swoim słowie, w łasce sakramentalnej. Przybywa do nas w drugim człowieku. Maryjo, daj nam serce otwarte na drugiego człowieka.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz,
1: w grocie betlejemskiej przychodzi na świat Zbawiciel. Pan przychodzi do swojej własności, a swoi go nie przyjmują. Bóg, który jest miłością, stał się jednym z nas, aby człowiek stał się mieszkaniem Boga. Maryjo, dopomóż, by w naszych sercach każdego dnia rodził się Chrystus.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja ofiarowała Jezusa swój skarb Ojcu zgodnie z nakazem prawa. Wydarzeniu temu towarzyszy prorocka zapowiedź cierpień Jezusa i Jego Matki. I Ty jesteś jej skarbem. Ona wciąż Ciebie oddaje w ręce Boga. Postawa ofiarnicza wymaga gotowości do poświęcenia. Maryjo, dopomóż nam być ofiarnymi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z jakim bólem i troską szukała Maryja swego Syna. Po trudach i niepokojach poszukiwania Maryja odnajduje Jezusa rozprawiającego z uczonymi w piśmie świątyni jerozolimskiej. To wydarzenie wyjaśnia istotę misji Jezusa, być w tym, co należy do Ojca. To powołanie każdego człowieka. Maryjo, dopomóż, byśmy mieli otwarte oczy serca na znaki obecności Chrystusa w Kościele i świecie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,

0: oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20:30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
3: Śluby jasnogórskie są pewnym programem. Jeśli zechcemy ten program zrozumieć i go zrealizować, to też jest to pomoc, jak realizować nasze powołanie do macierzyństwa. Macierzyństwo jest właśnie rozumiane bardzo szeroko, jako troska o życie codzienne naszych rodzin, nas samych, a jednocześnie o zbawienie drugiego człowieka. I stąd to nauczanie jest ważne, żebyśmy zapatrzyły się w Matkę Bożą, bo wtedy nam łatwiej będzie również te śluby jasnogórskie wypełniać.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Podczas ostatniego spotkania złożyliśmy obietnicę, że powrócimy w naszych rozważaniach do refleksji na temat roli kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. Ten temat przybliża nam pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współredaktorka książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro. Szczęść Boże, pani Beato.
1: Szczęść Boże.
0: Na stronie 125 wspomnianej książki można przeczytać takie zdanie. My, kobiety, jesteśmy szczególnie powołane do troski o innych, a wzorem dla nas staje się Maryja, Matka Dziewica. Na wzór jej serca mamy kształtować nasze kobiece serca. Świat bowiem potrzebuje czystości, czystości myśli i postaw, niezakłamanych intencji, skromności, a w chrześcijaństwie mówimy na to dziewiczości. Jak te słowa czytać w odniesieniu do kobiet i przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu?
1: Matka Boża jest dana jako wzór dla kobiet i jest to odwieczne nauczanie Kościoła katolickiego. Tę prawdę przypominał często ksiądz prymas. Przypominał, że jest ona matką i dziewicą i przez jej macierzyństwo i przez czystość możemy naśladować Maryję. W taki sposób każda kobieta może wypełnić swoje powołanie, bo jest powołana do macierzyństwa. Już w raju do Ewy Bóg Stwórca powiedział: w bólach będziesz rodzić, więc do macierzyństwa jesteśmy powołane i do macierzyństwa fizycznego, dawania życia, przekazywania życia i do macierzyństwa duchowego, opieki nad życiem ludzkim, troski o to życie, również do modlitwy za innych i do troski o ich zbawienie. Więc mamy tutaj szerokie pole realizacji tego naszego powołania właśnie w Maryi. I to jest piękne, że śluby jasnogórskie są pewnym programem. Jeśli zechcemy w ten program przyjrzeć się, przeczytać, zrozumieć, pochylić się nad nim i go zrealizować, to też jest to pomoc, jak realizować nasze powołanie do macierzyństwa. Macierzyństwo jest właśnie rozumiane bardzo szeroko. Z jednej strony jako troska o codzienność, o ten świat przyrodzony, o życie codzienne naszych rodzin, nas samych, a jednocześnie o zbawienie drugiego człowieka. I stąd to nauczanie jest ważne, żebyśmy zapatrzyły się w Matkę Bożą, bo wtedy nam łatwiej będzie również te śluby jasnogórskie wypełniać.
0: W ślubach jasnogórskich można widzieć motywację do wewnętrznej pracy nad sobą.
1: Śluby jasnogórskie rozpoczęły rzeczywiście taką pracę wewnętrzną nad odrodzeniem duchowym Polaków, ale również w tym były skierowane do kobiet. I tak po kolei może prześledźmy pokrótce. Bardzo ważne dla nas wszystkich jest pierwsze przyrzeczenie. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu. To takie ważne dla nas, żebyśmy na co dzień były wierne naszemu powołaniu chrześcijańskiemu. Dlatego, że trwamy w Kościele i trwamy przez miłość. I tę miłość musimy rozwijać, przekazywać dalej. W Kościele Chrystusowym utrzymuje nas łaska powołania na synów wybrania, na dzieci Boże. Łaska żywej wiary, łaska niezachwianej nadziei i miłości. Zatem możemy być ciągle wiernymi Bogu na co dzień. Co to oznacza dla kobiet? To troska o to, żebyśmy ciągle miały więź nadprzyrodzoną z Bogiem przez modlitwę, przez udział w sakramentach świętych i również przez miłość do Kościoła. Tutaj przykładem dla nas są nasze poprzedniczki. Jest to ta grupa dziewcząt skupionych wokół Marii Okońskiej, która wzięła udział w przygotowaniach do ślubów, która na prośbę księdza Bronisława Dąbrowskiego, na prośbę ojców Paulinów wyjechała prosić uwięzionego prymasa o napisanie ślubów jasnogórskich, ale zawsze było to w posłuszeństwie Kościołowi. One nigdy nie realizowały swojej woli, własnej woli. Zostały o to poproszone i myślę, że to ważne, żeby wybrzmiało, że wierność Kościołowi to również posłuszeństwo Kościołowi, wsłuchiwanie się w wolę Pana Boga też przekazywaną nam przez hierarchię Kościoła. I dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na tę miłość do Kościoła, którą pokazali nasi przodkowie. Dlatego, że przed chwilą mówiłyśmy o dziewczynkach ósemki, ale na tę uroczystość przybyły wielkie tłumy ludzi. Doliczano się nawet 1,5 miliona. Dlaczego oni przybyli? Z miłości do Kościoła. Przecież już wiedzieli, czym będą te śluby. Były przygotowania w parafiach, były przygotowania na Jasnej Górze. Były to przygotowania krótkie, ale jednocześnie trwały. Pamiętajmy, że nawet czytanki majowe w roku 1956 dotyczyły kultu Matki Bożej w Dziejach Narodu Polskiego. I to wszystko budziło wiarę. I wtedy, kiedy prymas uwięziony w Komańczy. Wtedy naród przybywa na Jasną Górę. Wtedy, kiedy jest ucisk Kościoła, prześladowanie ludzi Kościoła, wiernych, wtedy ludzie przybywają na Jasną Górę po prostu modlić się. I trwają. I to trwają w wielkiej ciżbie, wielkiej rzeszy pielgrzymów. Pamiętajmy o trudzie dojazdu na Jasną Górę. O tym trudzie też takiego czuwania. Przyjeżdżali przecież już w przeddzień, przybywali czasem pieszo. Post eucharystyczny trwał od północy, a suma była odprawiona przed południem. Uroczysta suma i złożenie ślubów jasnogórskich. Ale wiedziano, że w tej sytuacji, kiedy jest taki trud życia codziennego, kiedy strzelano do robotników w fabryce w Poznaniu, to trzeba być. I również tę miłość do Kościoła pokazały kobiety.
0: A ksiądz prymas też wyjaśniał, na czym ma polegać miłość do Kościoła.
1: Może zacytuję fragment świadczący o tym, jak on uczył naszych przodków rozumienia Kościoła, współodczuwania z Kościołem, współcierpienia z Kościołem. Do nas należy nieustannie obfitować w pełność łaski i prawdy. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za owoc z udzielonej nam wielorakiej łaski Bożej. Mamy przynieść owoc stokrotny, by owoc nasz trwał. Jako członkowie nadprzyrodzonej społeczności Kościoła Świętego mamy czuwać, byśmy byli żywymi członkami żywego Kościoła. Bo Kościół jest płodną matką, która nieustannie rodzi Chrystusowi żywe, a nie martwe dzieci. Mamy czuwać, by to życie zachować i nie zatruwać śmiercią swoją duchową zdrowego organizmu nadprzyrodzonego Matki Kościoła. Wierność Kościołowi okazujemy przez wierność tej łasce, którą wzięliśmy z Kościoła. Ja dodam od siebie, to znaczy wierność łasce Chrztu Świętego.
0: Podczas składania ślubów jasnogórskich kobiety przyrzekały walczyć w obronie każdego poczętego życia. Jak w tym przyrzeczeniu konkretnie realizować powołanie do macierzyństwa?
1: Musimy wybierać życie. Musimy bronić tego życia. Bo życie daje Bóg. Bo pochodzi ono od Stwórcy. I trzeba zrozumieć, żeby szanować każde ludzkie życie. I to ukryte w łonie matki. I życie starszego człowieka, że jesteśmy za to odpowiedzialne. Wystarczy troszkę refleksji, żeby zrozumieć, że jako niemowlęta jesteśmy zaopiekowani przez naszych rodziców. Ktoś nam zmienia pieluszki, a potem na stare lata to my opiekujemy się starszymi. Musimy karmić. Jako niemowlęta jesteśmy karmieni. Ale kiedy przychodzi czas starości, to nas karmią, nasze dzieci. I tu chodzi o to, żeby tak wychować młode pokolenie Polaków, co jest kolejną treścią ślubów, żeby one było wychowane do odpowiedzialności, żeby przejęło odpowiedzialność, ale to po prostu dotyczy najprostszych czynności i też tego, żebyśmy nie zagubili Bożego oblicza na tej ziemi, żeby umieć troszczyć się o wszystkich ludzi. Czyli to wychowanie młodzieży jest bardzo ważne. Wychowanie z mądrością, z taką rozwagą, żeby oni również zdobywali wiedzę, nabywali wiedzę, kształcili się, czytali dobre książki, mądre książki, bo ta wiedza będzie im potrzebna, żeby potem budować inny świat, lepszy, inny od naszego.
0: Pani Beato, na koniec wspomnijmy jeszcze proszę o pielgrzymce kobiet na Jasną Górę, która zgromadziła około 600 tysięcy pań.
1: Już w rok po ślubach jasnogórskich, we wrześniu 1957 roku, zaprosił kobiety na pielgrzymkę kobiet. Była to taka duża pielgrzymka, bo zgromadziło się 600 tysięcy kobiet i właśnie szczególnie kobiety uczynił odpowiedzialne za wypełnianie jasnogórskich ślubów narodu. Ale pamiętajmy, że dotyczy to rzeczywiście każdego człowieka, bo nie wypełnimy tych ślubów, jeśli ich nie uczynimy swoimi. Każdy z nas, jeśli nie uczyni tego swoją troską,
0: treścią życia.
1: Więc podczas tej pielgrzymki tam często ksiądz prymas mówił, że są potrzebne kobiety Panu Bogu, są potrzebne Kościołowi, prymasowi Polski, żeby zaczęły walkę duchową o rodzinę, o to wychowanie chrześcijańskie rodzin. A Polska wówczas wydawała się oblężona, jak ta biblijna Betulia, a kobiety miały być biblijnymi Judytami, które zaczną pomagać Ojcu życia i troszczyć się o to życie, a w ten sposób wypełnią swoje powołanie macierzyńskie.
0: W audycji z okazji obchodzonej w tym roku 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku dziś z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro, omawialiśmy przed chwilą drugi z trzech tematów związanych z rolą kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. W kolejnej audycji pomówimy jeszcze o tym, jak dziś w sposób taki realny, praktyczny panie mogą podejmować wysiłek pracy nad sobą w oparciu o przyrzeczenia ślubów jasnogórskich. I jeszcze prośba, nie zapomnijcie państwo o kolejnej audycji Królowo Polski Przyrzekamy.
2: To była audycja powtórkowa.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideoprzesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
2: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
1: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia – bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
0: Wiadomości ze świata.
1: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca 6. Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
2: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś Ty, drogi młody człowieku. W Jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające skarb, tak i młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
1: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa: jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
1: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
4: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, Twój wierny sługa, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, na początku sierpnia 1956 roku z więzienia w Komańczy pisał do stróżów Jasnej Góry o zbliżającej się uroczystości odnowienia ślubów królewskich. Gdy będziecie wnosić obraz po stopniach ku ołtarzowi, zatrzymajcie się na moment przy balustradzie, by cały lud mógł dokładnie w pełnym słońcu ujrzeć rodzicielkę Słońca Sprawiedliwości. Jakże ważne jest, Maryjo, aby dokładnie zobaczyć Twoje rysy, pełne miłości oczy i rany zadane Ci zbrodniczą ręką. Jakże ważne jest, aby kontemplując Twoje święte oblicze, skierować swój wzrok na Tego, którego jesteś Matką, na Jezusa Chrystusa. On bowiem jest Słońcem Sprawiedliwości, które zrodziłaś, aby zajaśniało tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Nasza Matko i Królowo, rozpoczynając sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji, miesiąc jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu, wołamy do Ciebie o pomoc i obronę. Prosimy o łaskę gorliwości, wytrwałości i odwagi dla wszystkich apostołów trzeźwości, o owocność naszych działań, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością. Błagamy o łaskę zachowania przez Polaków żywej wiary i przywiązania do Kościoła Chrystusowego, o zrozumienie, że my nie możemy przegrać chwały Boga w Ojczyźnie naszej, bo jak mówił błogosławiony prymas, tego ani Bóg, ani następne pokolenia na pewno by nam nie przebaczyły i na pewno historia Polski obciążyłaby nas straszliwą odpowiedzialnością, gdybyśmy przegrali wiarę. Błagamy Cię, Maryjo, o zwycięstwo w tym najświętszym i najcięższym boju, jaki toczymy z naszymi wadami narodowymi. Niech wszyscy Polacy staną pod Twoim sztandarem do walki, zwłaszcza z wadą pijaństwa. Matko Miłosierdzia, Twojemu sercu zawierzamy wszystkich naszych rodaków, którzy cierpią z powodu nietrzeźwości bliskich, a szczególnie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Ty widzisz ich łzy, lęk, cierpienie, samotność i brak nadziei. Prosimy, aby nadeszła chwila, kiedy staną się świadkami przemiany życia najbliższych. Niech trzeźwość zagości we wszystkich polskich domach. Niech przyniesie poczucie bezpieczeństwa, prawdziwą miłość, radość i pokój. Polecamy Ci, Maryjo, intencje nawrócenia tych, którzy rozpijają nasz naród, którzy lekceważą nakaz wychowania dzieci i młodzieży w abstynenckiej trzeźwości, którzy przez reklamowanie alkoholu i skandaliczne jego promocje, przez stałe zwiększanie punktów jego sprzedaży i sprzeciw wobec wprowadzenia koniecznych ograniczeń w dostępności alkoholu, podcinają korzenie naszego narodu i zatruwają jego duszę. Prosimy o umocnienie dla tych wszystkich, którzy w przestrzeni społecznej i politycznej sprawę trzeźwości traktują odpowiedzialnie. Niech inicjatywy, które podejmują, przyniosą owoce w postaci dobrego prawa służącego trzeźwości wszystkich Polaków. Jasnogórska Pani, sierpniowy kalendarz pełen jest patriotycznych rocznic, które mówią nam, współczesnym Polakom, że z drogi wolności nigdy nie możemy zejść, choćby przyszło nam zapłacić za to najwyższą cenę. Ze wzruszeniem i wdzięcznością wspominamy dzisiaj bohaterów Powstania Warszawskiego. Święty Jan Paweł II, oddając im hołd, powiedział kiedyś, że równocześnie oddaje Bożej opatrzności przez Panią Jasnogórską naszą ojczyznę i naród, który w straszliwych zmaganiach II wojny światowej nie szczędził ofiar, aby potwierdzić prawo do niepodległego bytu i stanowienia o sobie na własnej ojczystej ziemi. Prosił, aby kolejne rocznice powstania warszawskiego nie przestały przemawiać do sumienia współczesnego świata. Niech i dla nas, Mario, bohaterstwo powstańców, a także wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny, będzie stałym wezwaniem do ofiarnej służby, aby Polacy byli wewnętrznie wolni, a nasza ojczyzna cieszyła się niepodległością. W sierpniu wspominamy także w sposób szczególny solidarnościowy zryw naszego narodu z początku lat 80. ubiegłego wieku. Przed laty sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, odwołując się do tych wydarzeń, powiedział, że wtedy dokonała się rewolucja duchowa. Polacy znaleźli w Ewangelii, w wierze, w nauce Kościoła, w nauce papieża drogę wyzwolenia. Drogę, która ostatecznie jest niezwyciężona i która musi doprowadzić do zwycięstwa. Z tej drogi, mówił sługa Boży, nie możemy zawrócić. To jest właśnie nasza misja, to jest nasze zadanie, wyzwolić człowieka od tego, co rozkłada wewnętrznie jego duchową moc. Tą siłą rozkładową w naszym społeczeństwie jest alkohol. To musimy zrozumieć. Musimy sobie i innym otwierać oczy, o co tu istotnie chodzi. Ten wielki apostoł trzeźwości mówił z mocą: jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Mario Królowo Polski, prosimy Cię usilnie, pomóż nam zrozumieć, że dobrowolna abstynencja jest wielkim patriotycznym czynem. Jest autentycznym świadectwem umiłowania ojczyzny, świadectwem odpowiedzialności za swoje życie, za nasze rodziny, za Kościół Święty i nasz naród. Oby znalazło się wielu Polaków, którzy podejmą ten piękny, jakże potrzebny patriotyczny czyn. Wtedy dojdziemy do trzeźwości całego narodu. Wtedy Polska będzie silna wiarą i trzeźwością. Na koniec niech raz jeszcze z tego szczególnego miejsca wybrzmią słowa największego z rodaków, świętego Jana Pawła II, wypowiedziane tutaj 12 czerwca 1987 roku w apelu jasnogórskim. Mario Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swoich bliźnich, o trzeźwość siebie samych, o trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie, zwłaszcza w sierpniu. Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać. Nie wolno. Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Dodajmy, kochani, wiemy to dobrze z historii narodu, ale także z historii wielu polskich rodzin i osobistej historii zbyt wielu Polaków. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Niech tak się stanie. Amen.
1: Biskupowi Tadeuszowi Bronkowskiemu dziękujemy za dzisiejsze rozważanie. Maryjo, ten dzień z pewnością ucieszył wielu pielgrzymów, którzy tutaj przybyli dzisiaj, zwłaszcza tych pieszych z Katowic, z Rybnika, wraz ze swoim pasterzem, księdzem arcybiskupem Andrzejem Przybylskim. Gratulujemy tym, którzy po raz pierwszy dotarli tutaj, na Jasną Górę. Chcemy modlić się w tych wszystkich intencjach, ale też i tych pielgrzymów, którzy zdążają z wielu polskich miast. Cała Polska pielgrzymuje. Zawierzamy czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej, szczególnie tych, którzy dzisiaj zawierzali siebie, zawierzali swoje rodziny. Pielgrzymowali pielgrzymi z Lubartowa, Jarosławia, z Bydgoszczy, z Podłopienia, z diecezji tarnowskiej, z Lewina Brzeskiego, Brzegu, z Zabrza i okolic, ze Skawiny, z Istebnej, z Jaworzynki, z Koniakowa, z diecezji bielsko-żywieckiej, z Łańcuta, ze Spytkowic, z Rudnik, Ulanowa, Stalowej Woli, Staszowa, z diecezji sandomierskiej, z Andrychowa i okolic, z Kozłowej Góry, pielgrzymka rowerowa z Kłodawy, a także pielgrzymi z Tarnowa i okolic oraz z Sanoka. Maryjo, powierzamy Tobie te wszystkie intencje. Modlimy się za Ojca Świętego, naszych pasterzy obecnych z nami, za Ojca Generała, Ojca Przeora. Prosimy Ciebie o powołania do służby Bożej, szczególnie tutaj, na Jasnej Górze. Prosimy za wszystkimi tymi, którzy dzisiaj przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, pojednali się z Panem Bogiem. W tych wszystkich intencjach, Maryjo, modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
7: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, polecając wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej tych, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu i raz jeszcze naszą stolicę Warszawę, wspominając na pamiętny 1 sierpnia 1944 roku za wszystkie ofiary powstania, także tych, którzy przeżyli, którzy świadczą o Polsce, o wolności. Pod Twoją obronę.
12: Racz nas zawsze mówić.
13: Pan Duchajna, nasza,
12: pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, Synem swoim nas pojęła, Synowi swoim nas pojęła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj 1 sierpnia 2026 roku, 21.31 dokładnie, a więc to odpowiedni moment na wieczór dla Ciebie. I dzisiaj z Państwem witają się Maciej tutaj i...
3: Wanda Wojtanowska. Takie wakacyjne przeplatanki mamy dla Państwa, żeby Państwo się nie nudziło, no i oczywiście dużo wakacyjnych przebojów.
2: Będziemy grać dla Państwa wakacyjnie, będzie to bardzo mile spędzony wieczór, ale tego wieczoru nie może być bez Państwa, także zachęcamy do kontaktu, oczywiście 14 6 200 500 to telefon do naszego studia, a także preferujemy drugą formę spotkania z nami, czyli SMS.
3: Zapraszamy do wspólnego SMS-owania z nami, 7248 rdn.wdc, dalej radzą sobie Państwo sami i robią to znakomicie. Czekamy na Państwa SMS-y. Skrzynka czynna co prawda całą dobę, ale najbardziej intensywnie pracujemy w czasie naszego programu, więc do 23 liczymy na wakacyjne i nie tylko wakacyjne pozdrowienia.
2: Także jesteśmy z Państwem do godziny 23, no i zaczniemy od wakacyjnego przeboju z dawnych lat, ale przecież właśnie tak będziemy dla Państwa grać. Także zapraszamy do telefonowania, do SMS-owania. Jesteśmy z Państwem przez cały dzisiejszy wieczór.

0: Aruba, Bahamy, Jamajka, to wszystko było właśnie w tej piosence Kokomo i The Beach Boys, rok 1988. A kto się do nas dodzwonił? Kto po drugiej stronie? Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zofia Policzty.
2: Witamy pani Zosiu. Co tam u pani? Jak pani sobie radzi z upałami?
1: A siedzę w domu, bo nie ma wyjścia, żeby wyjść tak w piele na pole, bo no, gorąco jest.
2: Ale jesteśmy maruderzy, prawda? To za zimno, to za deszczowo, to za gorąco.
1: Takie jakieś inne niedogodne.
2: No naprawdę, a tam u góry się starają jak mogą, żeby nam dogodzić. Narzekaliśmy na deszcz, to mamy słoneczko, to znowu za bardzo. Za chwilę będziemy narzekać na deszcz albo zimno.
1: Ale dzisiaj troszeczkę pokropiło.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: To była pani wyróżniona.
1: No, po południu to było.
2: Maciej, u nas padało?
0: Nie zauważyłem, niestety.
2: Ja też.
1: No, troszkę pogrzmiało, ale tak gdzieś daleko i popadało troszkę.
2: No nic, u nas może troszkę później się to wydarzy. Pani Zosiu, no też by się przydało. Kwiatki patrzą z litością w naszym kierunku.
1: Oj, tak, tak. Trzeba to
2: dodać. Dobrze, pani Zosiu, a teraz podlejemy dobrym słowem. Kogo lubimy? Kogo?
1: Kogo lubimy? Pozdrawiam panią Wandzie i pana Maciusia. Pozdrawiam moją całą rodzinkę. Koło gospody z Polic. Jasię i jej męża. Paulinkę jej męża. Zosię jej siostrę Józię. Zdzicha z Gromnika, Marysię jej męża z Gromnika, Jadzie z Gromnika, Marysię z Tuchowa, Wiolę jej rodzinkę z Jonin i bardzo jej dziękuję za telefon. Jestem zadowolona, bo sobie porozmawiamy.
2: Super.
1: Pozdrawiam pana Piotrusia z Tuchowa, panią Krysię ze Sącza i panią Krysię z Tarnowa. Pana Janusza z Woli Rzędziskiej, pana Józefa ze Świętokrzyskiego. Jeszcze pozdrawiam Anię i Bogusię i ich rodziny z Bogoniowic. I wszystkich słuchających radia.
2: No pięknie, to dużo tych ulubionych mamy, pani Zosiu. Oj, ale nas to nie dziwi. Zupełnie nas to nie dziwi w pani przypadku. Dobrze, pani Zosieńko, pozdrawiamy serdecznie. Dobrego wieczoru życzymy. Jakby się ktoś przypomniał, to proszę jeszcze do nas zadzwonić.
1: Bardzo dobrze.
2: Coś wyszperamy muzycznego. Maciek tutaj szaleje. To na pewno, co mu pani zada, to sobie chłopak postawi ambicjonalnie i znajdzie.
1: A może i prawdę pani mówi?
2: No prawdę, pani Zosiu, no, samą prawdę.
1: No.
0: Stajemy na rzęsach.
1: Bardzo proszę o piosenkę Szkoła Marzeń Pektusa.
2: A pani niezmiennie kocha tych chłopaków.
1: No, no to są takie fajne chłopaki i często się ich kocha.
2: No to dobrze.
1: Pani Wandziu, a jak nie ma kogo kochać, to trzeba innych też.
2: Zawsze się ktoś, pani Zosiu, znajdzie. No chociażby takie pektusy.
1: No
2: po
1: właśnie.
2: Sąsiedzku, prawda?
1: Tak.
2: Pozdrawiamy.
1: No, dziękuję bardzo i dobranoc.

0: Bracia Szczepanikowie, czyli zespół Pectus i Szkoła Marzeń, to dostaliśmy przed momentem w wieczorze dla Ciebie 44 minuty po godzinie 21. Zaglądamy do SMS-ów, Wando.
1: Zaglądamy, zapraszamy, zachęcamy. Mogą Państwo SMS-ować, ja tylko przypomnę 72 48 rdn.wdc. I tutaj czy wakacyjnie, czy po prostu po sąsiedzku, po koleżeńsku, czy jubileuszowo, imieninowo, urodzinowo, naprawdę wszystkie opcje możliwe, mogą Państwo pisać do 23, żeby to dzisiaj wszystko się wydarzyło. A teraz będziemy pozdrawiać jubileuszowo. Uwagę, proszony jest pan Tomasz i pani Beatka. Ćwierć wieku razem, a wasza miłość wciąż promienieje jak na początku waszej znajomości. Wasza wspólna podróż to świadectwo tego, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Życzymy wam, aby ten srebrny wątek waszej miłości zamienił się z czasem w złoto. Pod życzeniami podpisało się rodzeństwo z rodzinami, dzieci i oczywiście kochający rodzice.
0: Przepięknie i oczywiście dołączamy się do tych życzeń, a u mnie z kolei imieninowo. Z okazji imienin dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń dla Jakuba. Życzy siostra z mężem. Jakuba była końcem lipca, jeśli dobrze kojarzę, więc...
1: Ale chyba jeszcze Jakuba. Jeszcze jest Jakuba. W tym tygodniu taki niespodziewany Jakub. Zdaje się, że chyba 6 świętuje Jakub również.
0: Super.
1: Nie wiem, który... Ale ten widocznie tak.
0: Dobrze, to wszystkim Jakubom, zwłaszcza temu, któremu przez momentem składaliśmy życzenia, składamy wszystkiego, co najlepsze i dużo pomyślności, ale także wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze. Ale myślę, że do tego jeszcze będzie okazja przejść. To zagramy coś muzycznie dla Państwa.
1: Co wyszperałeś?
0: Zrobi się malinowo. Może być?
1: O, sezon się zaczął. Dobrze. Masz rację.

0: Malinowy Król. To była druga płyta Urszuli z budką suflera nagrana i niektórzy się dopatrują Moonlight Shadow piosenki, bardzo też znanej amerykańskiej, ale mamy swoje Moonlight Shadow i jest to Malinowy Król i fantastycznie, że to też mogło wybrzmieć u nas w wieczorze dla ciebie. Halo, halo, kto po drugiej stronie telefonu?
1: Dobry wieczór, Teresa z Nowego Sącza.
0: Dobry wieczór, pani Tereso.
1: Panie Macieju, przepraszam, a może rzeczywiście Justyna Stefkowska do piosenki śpiewa?
0: A może, ale już jesteśmy na antenie. Pani Tereso, kogo by pani chciała pozdrowić?
1: Ja chciałam pozdrowić moją mamę, moją siostrę Jadzie, która obecnie jest nad morzem w Klinicy Morskiej. Pozdrawiam też Barysię, Krysię. Panią Zosię z Polis, pana Józefa Świętokrzyskiego. Chciałam pozdrowić Grzegorza, Elę, Elżbietę i państwa prowadzących, panią Wandzie i pana oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: I wszystkich słuchaczy, którzy słuchają i nie słuchają. I prosiłabym właśnie o piosenkę Polskie Kwiaty.
0: Mamy przygotowaną, także już za momencik ją zagramy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze
2: Maciek
0: tak zapytamy.
2: Naprawdę się postarał.
0: Staramy się jak możemy, ale jeszcze zapytamy, bo to chyba będzie taki temat przewodni, jak te upały u pani w Nowym Sączu.
1: Wie pan co, dlatego, że no, dzisiaj rzeczywiście, że były upały, ale tak przez 2 minuty, przez 3 minuty pokropiło, myślałam, że będzie padać, nie? Mm-hmm. A to nagle przestało.
2: Taka zmyłka była.
1: Tak, tak. I dalej pogoda była przepięknie. To znaczy, mnie to nie przeszkadza, ja na tarasie pod parasolem siedziałam, także no, fajnie było.
2: Fajnie, dzisiaj było fajnie, niektórzy mówią, że za fajnie.
1: Ale nogi to jak już w ogóle gdziekolwiek idę, to nogi jak z gumy.
2: Troszkę nam te temperatury się we znaki, no. Ale no potem jak w zimie będziemy je wspominać, to będzie nam przynajmniej cieplej. Na razie musimy wziąć to na przetrzymanie i dbać o siebie, więc pijmy dużo wody, szukajmy cienia, relaksujmy się.
1: Ja wody bardzo mało piję.
2: To trzeba to nadrobić, koniecznie. I będzie dobrze.
1: Dzisiaj piłam kompot.
2: Bardzo fajne. Bardzo fajny jest kompot. Kompot jest w zasadzie najlepsze wspomnienie młodości, dzieciństwa i takich prawdziwych wakacji na wsi, prawda?
1: Tak.
2: Stawiamy na kompoty.
1: Z czarnej porzeczki, z agresu, no i tam jeszcze kroiłam morele też. Jaki był
2: rewelacja, czarna porzeczka, agres, w ogóle porzeczka. No to są po prostu... Maciek, kto ty na to?
0: No to są takie zapachy, które mi się zawsze przypominają gdzieś z rodzicami, także fantastycznie. Ale tak sobie myślę...
1: Czarnej porzeczki to tylko daje tak po prostu kilka, tak z 15, tak żeby tylko był na kolor.
2: No i one mają mocny smaczek, a agrest to dzisiaj młodzi ludzie mówią, że to małe arbuzy.
1: Tak,
2: naprawdę.
1: Bardzo
0: dobrze to jest. Coś w tym jest.
2: Nasze polskie małe arbuzy. Najlepsze na świecie.
1: No, chyba tak.
2: Dobrze, to było o zdrowiu, to teraz będzie coś, było dla ciała, będzie dla ducha.
1: No to dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchaczy. I państwo prowadzące.

0: patriotycznie nam się zrobiło. Justyna Steczkowska i Polskie Kwiaty. To przed momentem właśnie w wieczorze dla ciebie. Co tam SMS-owo słychać?
1: SMS-owo urodzinowo. Przynajmniej z mojej strony, zaraz się przekonamy, co tam u ciebie słychać.
0: Tak samo, także idziemy
1: w tym. To połączymy tym, dobra. Krzychu, jesteś w idealnym wieku. Za młody na wspomnienia, za stary na TikToka, w sam raz na pizzę, długie rozmowy i długie spacery. Pod tymi życzeniami podpisała się kochająca żona Justyna. A my życzymy Państwu mniej pizzy, więcej spacerów i fantastycznych rozmów, nie tylko wakacyjnych.
0: A jaki to jest idealny wiek na pizzę?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że każdy.
0: Każdy. Także życzymy udanych urodzin.
1: Na dobrą pizzę na pewno.
0: Tak, zwłaszcza na cienkim cieście, to chyba tak moja preferencja.
1: Taką lubisz?
0: Tak.
1: Ja to lubię wszystko na tej pizzy.
0: Ananas?
1: Ananas nie. Przesadziło.
0: Okej. To z mojej strony. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin dla mamy Krystyny K. z Wojnicza. 100 lat od rodzinki. Także przesyłamy dla pani Krystyny życzenia wszystkiego, co najlepsze, wszelkiej pomyślności. No i coś byśmy muzycznego wybrali i chyba sięgniemy po coś takiego starszego, może lekko zakurzonego, ale to będzie taka dobra okazja, żeby sobie troszeczkę pośpiewać. Co ty na to?
1: Może być.
0: No to lecimy.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. Fantastyczny przebój z lat 70., więc się zrobiło troszeczkę nostalgicznie i się zrobiło, myślę, że też śpiewająco w wielu domach, które przepełnione są dźwiękami muzycznymi radia RDN. Halo, halo, kto po drugiej stronie radio telefonu w naszym radio?
1: Halo.
0: Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kto się do nas dodzwonił? Proszę się przedstawić, proszę pozdrawiać.
1: Kierbowa.
2: I jeszcze raz, jak możemy prosić o imię?
1: Grybowa.
2: Z Grybowa. Co tam w Grybowie słychać? Piękne tereny państwo mają.
1: Tak, dziś takie upały były, że nie do wytrzymania.
2: To prawda, ale na pociechę powiemy, że było więcej takich miejsc, nie tylko w Grybowie państwo musieli relaksować się no, jakoś tak sprytnie. To w Tarnowie też mieliśmy podobną aurę. Nie wiem, czy to pociecha, ale no, przez najbliższe dni chyba tak będzie.
1: Właśnie, tak, tak.
2: Dobrze, kogo będziemy pozdrawiać? W Grybowie, czy wylecimy troszkę dalej?
1: Całą rodzinę z dziedziaków. Mamy bracia, szwagru, Amelkę Trenowicz, Fabryśkę, Górbę, Jasia Górę, Dominikę, moją siostrę Dominikę, moją siostrę Elę i brata dziewczynę Kingę. I jeszcze mamy.
2: No i pięknie.
0: Piękne pozdrowienia.
2: To powiedziałabym tak, że my też gorąco pozdrawiamy, tylko nie wiem, czy to słowo gorąco, to tak powinniśmy szastać nim dzisiaj. Może lepiej. Naprawdę? Jeszcze przy tych upałach państwo podnoszą sobie temperaturę? No to w takim razie tym bardziej państwa pozdrawiamy serdecznie, bo teraz wszyscy pewnie obok siebie.
1: Tak, tak.
2: A jak tam komary? Dokuczają?
1: Gryzą.
2: No bo co to za lato bez komarów? No lato musi być z komarami.
1: Tak.
2: Maciek, no ty oczywiście. Na Mazury się udajesz.
0: Tak, ale to za 2 tygodnie dopiero, także jeszcze...
2: Gotowy?
0: Jeszcze praca przede mną.
1: A jak chciałam robić panią Ałatę Blichacz pracy, panią Magdalenę Jachowicz pracy, panią Martę z pracy i kolegów i koleżanki z pracy.
2: A, no to tych pracy podwójnie pozdrawiamy.
0: Tak, nawet w sobotę o nich nie zapominamy.
2: Tak.
1: To w takim... prowadzących.
0: Dziękujemy.
2: I wszystkiego dobrego dla państwa, niech się państwo komarom nie dają.
0: Jasne, że tak. Pani zaproponowała nam tutaj, tak na poza antyniu, piosenkę Kordiana. Tę, którą pani chciałaby, żeby zagrać, niestety nie mamy w bazie, ale może jakiegoś innego Kordiana zagramy i też pięknie to opakujemy muzycznie.
2: Też możemy
0: się tak umówić?
2: Naprawdę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.

0: Pozdrawiamy Grybów.
1: Pozdrawiamy Grybów. I przyznam się szczerze, że nie słucham za dużo takiej piosenki, piosenek disco polo, może tak to ujmę.
0: Biesiadnych,
1: ale ta piosenka jest bardzo dobra do tańczenia na weselach chociażby.
0: Tańczyłeś?
1: Zdarzyło się. Kordian, dziewczyna z gór. No Kordian faktycznie ma te góralskie korzenie i faktycznie z nich korzysta bardzo chętnie i ludzie w całej Polsce też mają trochę tego zakopanego pod każdą szerokością geograficzną.
0: I fajnie.
1: I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. SMS-owo, co tam?
0: SMS-owo może. SMS-owo może. Mamy wakacyjne pozdrowienia z nadmorza, dokładnie z Jastrzębiej Góry.
1: Super.
0: Marek nam przesyła, więc z gór od razu na północ. Tym razem przesyłam trochę słońca i morskiej bryzy w tej wiadomości. Pozdrawiam całą redakcję i wszystkich moich bliskich, którzy w domach. Marek podpisał się pod tymi pozdrowieniami. No więc proszę bardzo. Góry może, to się da połączyć.
1: Da się wszystko połączyć. A ciekawe, czy dużo bursztynów jest, bo to chyba... Chyba najbardziej to bursztyny można znaleźć, jak troszeczkę wiatru powieje, że wtedy chyba najbardziej...
0: Nawet troszeczkę bardzo.
1: No to życzymy, żeby w Jastrzębiej Górze może coś tam znaleźć i przywieźć taką pamiątkę z wakacji, nie tylko pocztówkę. U mnie z kolei serdeczne pozdrowienia dla Bogusi z Brzeska, to od Piotra. Także bardzo serdecznie, także pozdrawiamy. A coś mogę od siebie dorzucić?
0: Proszę.
1: Jedno pozdrowienie?
0: Proszę bardzo.
1: Mój brat osobisty, Mariusz, ma w najbliższym tygodniu urodziny, więc tak sobie postanowiłem, że także prześlę mu za pomocą anteny serdeczne pozdrowienia, wszystkiego co najlepsze i też opakuję to muzycznie, bo on mi się kojarzy właśnie z taką jedną piosenką z lat 90. i nie zawaham się jej zagrać. Gramy?
0: Gramy i pozdrawiamy brata.
1: Pozdrawiamy.
0: Niech mu się fajnie wszystko układa i dużo uśmiechu i zdrówka.

0: Lata 90. to nie tylko grunge, ale także i Eurodance i to chyba jeden z jego najwybitniejszych przedstawicieli, czyli Hathaway i What Is Love. To muzycznie w wieczorze dla Ciebie 16 minut po godzinie 22, a nasze telefony cały czas dzwonią. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór, Krystyna. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Pani Krystyno. Skąd Pani dzwoni?
1: Pozdrawiam Panią Wandę, bo tam to jest.
2: Pozdrawiam Pani Krysiu. Pani Krysia do nas...
1: Tak się nie odebrali, a 45 minut dzwoniłam.
2: Jak to się stało, Pani Krysiu?
1: Wiecie, to jest szczęśliwa, chyba serto.
2: Najważniejsze, że się udało. Czasami trzeba trochę powalczyć w życiu.
1: Nie, to ja jestem cierpliwa, nie? Bo w sensie nie odkładam telefonu, tylko przekładam na drugi, też włączam drugi, a...
2: Wspaniale. Czyli Pani Krysia się nie poddaje. Tak jest. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam wszystkich słuchających. Przede wszystkim moją rodzinę całą. Moje wnuki, które pracują w Polsce i za granicą. W Niemczech, w Warszawie, w Czarnowie, wszędzie. Także wszystkich pozdrawiam gorąco. A moją Kasicę, bo była też z Niemiec przyjechała, chwilkę była u mnie. To jest babcia i tyle. Druga wnuka pracuje w Warszawie. Też tam pracuje, też tam. A musi pracować niestety. Jedzie stąd, pojedzie tam na miesiąc. Potem znowu domu, potem pracuje. Potem znowu jedzie, no niestety. Taka praca jest. Tam dostała pracę, porządno robi i tyle. No, chcemy wszystkich pozdrowić, którzy słuchają. Marysię przede wszystkim, moją sąsiadkę, przyjaciółkę z dziećmi, wnukami, moją przyjaciółkę Kazię, wszystkich, całą jej rodzinę i moją rodzinę całą, nawet moje wnuki ze Francji, bo oni czasem słuchają, nie zawsze słuchają, ale słuchają. Wnuki i nawet i prawnikiem są, także prawnusia też. Była u mnie wczoraj, taka fajna, bo baba, tak, loto i to wyminęła, to wyminęła wszystko, przynosi wszystko. Takie fajne dzieciaki teraz, że nie ma pojęcia. To nie są dalniejsze czasy.
2: Dawniej też były fajne, Pani Krysio, tylko może takie...
1: Inaczej się chowało.
2: No po prostu mieliśmy inne zainteresowania. Szukam odpowiedniego słowa, no bo i te są fajne, tylko że my bardziej za patykami biegaliśmy. Tak, Maciek?
1: Nie.
0: Tak, chociaż ja już jestem z tego właśnie pokolenia przejścia w smartfony, chociaż jeszcze dzieciństwo pamiętam bez telefonów, także jeszcze się załapałem.
2: Czyli patyków nie pamiętasz?
0: Trochę pamiętam i trochę granie w gumy i klasy, jak koleżanki... Z koleżankami w klasy grałem, zdarzyło się, tak.
1: Przeskakiwanie przez gumę.
0: Tak. Także ja jeszcze się załapałem na takie dzieciństwo.
2: Okej. Okay. To jeszcze miałeś fajne dzieciństwo.
1: Jeszcze młody chłopaczek jeszcze.
2: Mhm. Ale już wspomina Pani Krysiu.
0: Tak, kiedyś to było.
1: Ale wspomnienia mogą być, tak.
2: Dobrze, Pani Krysiu, no to trochę powspominaliśmy, dużo popozdrawialiśmy, to teraz zagramy.
1: Pana Józefa ze Świętokrzyskiego, bo on też zawsze pozdrawia. Jego dobrego muzyka, zdrowia przede wszystkim.
2: I coś w wakacji...
1: I moich pracowiczów, to są w Niemczech. Jedni szacują, bo tam mają roboty. Także były chwilkę tylko, ale niedługo wyjdzie i nie cały. Tam ujechać. No i moją Znusię też, to pracuje w Warszawie, ją pozdrawiam. Może słucha, może nie. Czasem może słucha.
2: Dobrze. Pani Krysiu, no to co? Gramy wakacyjnie, tak?
0: Wakacyjnie,
1: tak.
0: Bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.
1: Ja też pozdrawiam wszystkich.

0: Maciej Kosowski, do tekstu Jonasza Kofty i też tam było można usłyszeć Alibabki. Nic bez Alibabek chyba się nie ruszyło w latach 70. Właśnie bez ich udziału, ale no fantastycznie, polska muzyka właśnie taka jest. W wakacje
1: Filipinki jeszcze goniły Alibabki.
0: Tak.
1: No ścigali tak. Się na zmianę.
0: No tak, chociaż te Alibabki to się chyba jakoś bardziej zapisały, przynajmniej w tych największych kultowych przebojach. Zaglądamy do pozdrowień. Co tam mamy?
1: Zaglądamy do pozdrowień i tutaj króciutkie urodzinowe pozdrowienia dla Karola. Życzę ci, żebyś był sobą. Samych dobrych dni, wspaniałych ludzi obok, ogromu miłości. Nie bój się dla siebie być dobrym. Zasługujesz na najlepsze. Pod życzeniami podpisała się kochająca babcia Krysia.
0: Przepięknie, a u mnie z kolei gorące letnie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i państwa prowadzących, a szczególnie dla męża Roberta Jankowskiego i kuzyna Pawła. Panie Robercie, panie Pawle, pozdrawiamy. No i tutaj konkretna piosenka zostanie zaprezentowana jako muzyczna dedykacja. To co, gramy?
1: Już ja było... myślałam, że tego nie znajdziesz.
0: Ale znalazłem, bo już tak, było malinowo, obiecałeś. Rozmawialiśmy o agrestach, to będzie orzechowo.
1: Też ładnie. I to zielone włoskie orzechy, coś tam wygrzebałeś.
0: Tak to będzie.

0: Magic Band i Zielone Włoskie Orzechy to na antenie radia RDN przed momentem 27 minut po godzinie 22. I przypominam, jak się z nami można skontaktować. SMS 7248, pod taki numer można wysłać rdn.wdc, albo zadzwonić telefonicznie 14 6 200 500. I właśnie tak telefonicznie mamy kolejnego gościa. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Alicja Stuchowa.
2: Dobry wieczór, pani Alicjo.
0: Jak w Tuchowie te upały?
1: No są.
2: Czyli nie ominęły was?
1: Nie.
2: To będzie sprawiedliwie po prostu. Tak. Każdy sobie troszkę ponarzeka.
1: Tak jest. My z tego słyniemy, że tylko narzekamy.
2: Prawda? Wszystko tak. Coś nie tak. No, żebyśmy chociaż raz tą porę roku pochwalili, tak, nie? Bierzemy, co dają, pani, tak sobie myślę, nie będziemy zbytnio marudzić i po prostu będziemy próbować cieszyć się tym, co mamy.
1: Tak. Tak, ja chciałam złożyć mojemu synowi Krzysztofowi i jego żonie Basi najlepsze życzenia właśnie z okazji 15-lecia ślubu. Dużo, dużo miłości, bardzo dużo szczęścia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Tuchowskiej, no i jeszcze imieniny Krzysztofa, więc też wszystkiego najlepszego, 100 lat życia wspólnego, razem, dobrego, najlepszego, można powiedzieć, no i jeszcze całuski dla wnusia Tobiaszka.
2: Jak pięknie, bardzo rodzinnie się zrobiło, no i pięknie. I takiego pięknego, rodzinnego świętowania to my Państwu życzymy po prostu. Nie tylko od święta, ale tak ogólnie. Żeby Państwo się trzymali razem.
0: To najważniejsze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, no i także muzycznie gramy. A skoro były pozdrowienia małżeńskie, no to cóż może powiedzieć mąż do żony?
1: Tak.
2: Żona moja.
0: Tak. I właśnie to zagramy. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: Pięknie nam się zrobiło. Mafters i żono moja, to przed momentem na antenie Radia RDN w wieczorze dla ciebie. Tak to się zrobiło.
1: Zasłuchałam się. Dobra, no to teraz też będzie ciekawie muzycznie. 7248rdn.wdc. Imieninowo w tym tygodniu będą świętować niejakie Doroty. Droga Dorotko, jest taka jedna wybrana. W dniu twoich imienin życzę ci przede wszystkim zdrowia, radości, pogody ducha. Niech każdy nowy dzień przynosi ci uśmiech, spełnienie marzeń i otacza cię miłością bliskich. Wszystkiego najlepszego przesyła Marek.
0: Super. A wcześniej mieliśmy telefoniczne połączenie z Tuchowem i Tuchów po raz kolejny. Pozdrowienia dla Agnieszki z Tuchowa przesyła Cichy Wielbiciel. Także pozdrawiamy panią Agnieszkę i tutaj taka muzyczna dedykacja pani Ała Pugaczowa. Chętnie przypomnimy ten kawałek.
1: Oj tak, rzeczywiście to nie trafia się co dzień muzycznie.
0: Zaczynamy.

0: Arlekino, Arlekino, jedno jest wynagrodzenie za popełnioną pracę. Śmiech. Tak przed momentem śpiewała pani Ała Pugaczowa. Piosenka z roku 75 sobie sprawdziłem, czyli pięknie nam to rezonuje już od ponad pół wieku. I fantastycznie było ten kawałek sobie przypomnieć właśnie na antenie radia RDN w wieczorze dla ciebie.
1: Z przyjemnością posłuchamy, co jeszcze państwo muzycznego nam zaproponują. 72 48 rdn.wdc, tu SMS-owo propozycje państwo mogą przesyłać z pozdrowieniami, no i oczywiście telefonicznie.
0: Tak, i mamy kolejnego gościa telefonicznego. Kto po drugiej stronie? Halo, halo.
2: Adam z tej strony.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, panie Adamie. Skąd pan do nas dzwoni?
2: Z Głodysława.
0: I jak tam upały u pana?
2: Spoko, jakoś daję radę.
0: Musimy dawać radę, oczywiście, że tak. Kogo pozdrawiamy?
2: Mam pytanie na początek. Dobrze kojarzę głos pani Wanda?
1: Tak, panie Adamie, dobrze. Pozdrawiamy.
2: Trafiony, zatopiony.
1: Trafiony, zatopiony. Super, dobra, no to pograliśmy w statki, a teraz pozdrawiamy.
2: Na początku chciałbym pozdrowić państwa prowadzących serdecznie, wszystkich swoich znajomych, wszystkich panów Radia RDM Małopolska dla Małopolska, no i wszystkich słuchaczy, no i wszystkich, kogo z nami nie jestem w stanie wymienić w takim czasie. A mam pytanku, pani Wando, mogę próbować pod anteną?
1: Dobrze, to my sobie porozmawiamy i dalej pogramy w statki poza anteną, a pozdrawiani przez pana tutaj nasi słuchacze teraz zamieniają się w słuch, bo coś fajnego będzie.
0: Oczywiście,
2: Paula,
0: tak. No. Tak, będzie Paula. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.

0: I widzisz, Wando, jak te mikrofony czasami wszystko potrafią złapać, oj, nawet te niepewności, że czegoś nie wiem, ale to cóż, łapiemy to na...
1: Jakbyś wyłączony, był włączony.
0: Jak coś, to łapiemy to na późną porę, bo już jest za kwadrans, godzina 23.
1: Państwo nam wybaczają takie rzeczy.
0: Oczywiście, że tak, a przecież jeszcze jesteśmy dla Państwa w tym wieczorze, dla Ciebie na antenach Radia RDN. Co tam jeszcze mamy SMS-owego?
1: Mamy Oliwię i Huberta. I tutaj tak pięknie ktoś zapytał, ile już? 10 lat? To dopiero leci czas. Ja pamiętam, jak w kościele miłość przyrzekaliście, a to już tyle lat razem przeżyliście. Wszystkiego dobrego na te dalsze lata i jeszcze wielu pięknych, okrągłych jubileuszy. Pod tymi życzeniami podpisała się siostra Jola z rodziną.
0: Przepięknie. I ja mam też tak bardzo klimatyczne życzenia. Serdeczne pozdrowienia w ten gorący wakacyjny wieczór dla Ani S. z okolic Nowego Sącza od Mariusza z prośbą dla Państwa prowadzących o piosenkę Luisa Capaldi Someone You Loved. Ładna piosenka, taka... Sięgaliśmy po tematy lat 70., 80., to teraz sięgniemy po coś z tego kuferka nowości. Jesteś za?
1: Jestem za.
0: To gramy.
1: Może się uda. Może później się uda.
0: Może później się uda, ale składamy życzenia wszystkie co najlepsze.
1: Wybaczą.
0: Tak, no coś tutaj mamy akurat dzisiaj, te problemy techniczne, ale to może dorzucę jeszcze jedno życzenie.
1: Proszę
0: w takim
1: bardzo.
0: Razie. I też z pozdrowieniem muzycznym. I to też będzie bardzo klimatycznie, bo będzie też po szwedzku. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących. I tutaj prośba o zespół Roxette. To od Fryderyka ze Strzyżowa. Także Roxette lubisz, Wando?
1: Lubię. Wspomnieniami wracam do cudownych lat 80. Natomiast jeżeli tylko nam się uda coś ze współczesności Państwu z muzycznych marzeń zaserwować, bo chochliki przestaną nam tutaj mieszać, to oczywiście także i to muzyczne marzenie spełnimy.
0: Dobrze, to na razie Roxette i też pospinamy te życzenia od pana Mariusza i te wszystkie, które gdzieś się tu przewijały pod ten jeden wspólny muzyczny parasol.

0: A mogę ciekawostkę muzyczną opowiedzieć?
1: Proszę.
0: Początkowo ta piosenka to była piosenka świąteczna, bożonarodzeniowa, ponieważ...
1: To mnie zaskoczyłeś.
0: Tak, ponieważ ona została nagrana, ona miała taki podtytuł Christmas for Broken Hearted, czyli święta dla tych, co mają złamane serca, ale później wrócili do tej piosenki, kiedy pojawił się przecież kultowy już film Pretty Woman i troszeczkę przerobili tam tekst, żeby nic już o świętach nie było, no i tak ta piosenka została z nami na zawsze. It Must Have Been Love i zespół Roxette. A my telefonicznie kogo mamy po drugiej stronie? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kto to się zadzwonił i skąd?
2: Janusz z Woli Rzędzińskiej.
0: Dzień dobry, panie Januszu, dobry wieczór. Jak na Woli Rzędzińskiej upały znosicie?
2: No, dzisiaj zauważyłem 35 stopni, ale to nie patrzyłem, w wiem, czy nie było więcej.
0: Mogło być więcej, zwłaszcza w słońcu.
1: Nawet teraz robimy się gorąco.
2: A to w słońcu
1: gorąco.
2: To na pewno.
1: Na te temperatury.
2: W cieniu to widziałem 35, ale to nie patrzyłem cały dzień, bo... 26 było jeszcze o 9 godzinie.
0: Zgadza się. Kogo pozdrawiamy?
2: No to pozdrawiamy. Dziękuję pani Zofii za pozdrowienia i odwzajemniam. Pozdrawiam też pana Piotra Stuchowa, który mnie też pozdrawia. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego. Pozdrowimy sobie panią Teresę Starnowa, bo się nie odzywała.
1: Tak, panią Teresę bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że się do nas odezwie.
2: No wiem, bo się odezwała się chyba dwa tygodnie temu.
1: Dwa tygodnie temu mieliśmy przyjemność z panią Teresą porozmawiać i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy.
2: Dzisiaj trudno mi się było dodzwonić. 15 minut wisiała na telefonie.
1: Panie Januszu, dzisiaj ciężko się dodzwonić, bo tutaj mamy sygnał też od naszych słuchaczy SMS-owych, że rzeczywiście jest trudno. No, ale panu się udało.
2: No i pozdrawiam jeszcze wszystkich słuchających, wszystkich prowadzących w radio, zwłaszcza panią Lucynkę z Nowego Sącza, którą miałem już chyba 4 razy możliwość porozmawiania.
1: Cudnie.
2: No i całą Wolę Rzędzińską i pani Wandzio, brakuje tutaj pani Ewy.
1: Pani Ewa bardzo zajęta, ale wróci do nas. Proszę się nie martwić. Także jak się pan stęsknił, to będzie wielka radość, kiedy się pojawi.
2: Bo już chyba rok nie było na antenie.
1: No to prawda, ale pani Ewa, musi jej pan to wybaczyć. No po prostu to jest, że tak powiem...
2: A to nie chodzi.
1: Zastępowalność pokoleń jest bardzo ważna.
2: Jakby poprowadziła to, myślę, żeby się dozwoli.
1: Myślę, że tak. Myślę, że się usłyszymy niedługo z panią Ewą.
0: Zdecydowanie.
1: Dobrze, panie Januszu, no to gramy, bo czasu mało.
2: Aha, jeszcze państwa prowadzących, zwłaszcza tego młodego człowieka.
1: Maciek jest bardzo dzielny.
0: Staram się, jak mogę.
2: Nie, okej jest.
0: Bardzo dziękujemy, w takim razie pozdrawiamy i gramy muzyczne przesłane przez pana pozdrowienia w postaci zespołu Vox. Zabiorę cię, Magdaleno. To
1: pięknie.
0: Teraz na naszej antenie. Dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję wzajemnie.

0: Zespół Vox przepięknie nam wyśpiewał właśnie tą nocną porą Zabiorę Cię Magdaleno, to właśnie przed momentem na antenach radia RDN. No i cóż, tak kroczek po kroczku, minuta po minucie i dobiegamy do końca naszego dzisiejszego spotkania.
1: Tak to się kończy, ale jeszcze są pozdrowienia.
0: Tak, i to pozdrowienia wyjątkowe i zostawiliśmy sobie jako creme de la creme i taką wisienkę czy też truskaweczkę na torcie. Pozdro dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani. To wszystko przesyła Gonzo. I także konkretna muzyczna propozycja, która za chwilę wybrzmi, ale zanim to cóż, z Państwem się chyba pożegnamy.
1: Bardzo dziękujemy, tak. Bardzo... Za obecność, za to, że Państwo nas wspierali dobrym słowem, uśmiechem i fantastycznymi piosenkami.
0: Zgadza się, to Państwo tworzą tą audycję i to właśnie te wybory muzyczne to jest creme de la creme, jak już wspomniałem, właśnie tego dzisiejszego spotkania. Ja tak czasami jako druk zastępowy wpadam i to była wielka przyjemność znów tego sobotniego wieczoru z Państwem się usłyszeć i może kiedyś na horyzoncie jeszcze w tej audycji się usłyszymy.
1: Myślę, że tak. Także druk zastępowy Macieju,
0: oddelegowuję się. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Maciej Tutaj. Wielka przyjemność była prowadzić z...
1: A ja, Wanda Wojtanowska. Bardzo się cieszę za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkich pozdrawiamy, wszystkich ściskamy i życzymy dobrej nocy, udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy. Pa, pa.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.